0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogom popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Guns N' Roses, jeden z legendarnych zespołów rockowych wszechczasów, rozpocznie europejską część swojej światowej trasy koncertowej w Gliwicach i to dwoma występami, 4 i 6 czerwca w PreZero Arenie. Bilety są już w sprzedaży, a organizatorzy gotowi? No to zaraz ich przepytamy w tym temacie. PreZero Arena Gliwice, Klaudia Kras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Łukasz Buszman.
3: Witam serdecznie.
1: Gotowi?
3: No, organizatorzy to formalnie Live Nation, natomiast my jesteśmy gotowi już od dłuższego czasu. Ta impreza jest dla nas i bardzo wymagająca, i mniej wymagająca. Bardzo wymagająca, bo musimy wszystko przygotować dla organizatora, dlatego że akurat ten koncert, organizator właściwie przejmuje arenę. Taka jest prawda. Znaczy, musi wszystko dostać zgodnie z wytycznymi, które są, nie wiem, podpięcia, przypięcia, parkingi i tak dalej od nas na gotowo. No i ten koncert zrealizować, więc jak dlatego powiedziałem, i trudne, i łatwe. Trudne, bo wymagań dużo. O tyle łatwe, że no jakby tak przy takich elementach scenicznych, pirotechnicznych, świetlnych i tak dalej, to wszystko jest, powiedziałbym, po stronie organizatora. Biletowo myślę, że jest dobrze, ale jeżeli ktoś ma jeszcze chęć, to szczególnie ten koncert czwartkowy, jest tam jeszcze trochę biletów. Z sobotą już gorzej. To też jest czerwcówka, bo to jest ten weekend z Bożym Ciałem, więc dużo ludzi ma wolne. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy nie i pewnie oni też te bilety. Zresztą patrząc na sprzedaż biletową, no to jest właściwie cała Polska, no to nie jest tylko Śląsk, także no duża rzecz się szykuje.
1: Powiedziałeś efekty specjalne, czyli rozumiem, że to nie będzie taki zwykły koncert, czy tylko bardziej wielkie show.
3: Ja tajemnic całości rozpoczęcia europejskiej trasy Guns N' Roses nie znam, a znam nawet mniej niż więcej. Natomiast byłem na 3 koncertach Guns N' Roses i zawsze tam jakby były też takie elementy dodatkowe, chociaż przyznam szczerze, że ja jestem dużym fanem i jakby nie jestem z tych malt-contentów, którzy mówią, że Axl Rose już teraz i tak dalej. Nie, Duff McKagan, Slash i Axl są super i jakby 3,5 godziny koncert na Stadionie Śląskim będę pamiętał do końca życia, że jakby w tej formie, w tym wieku dali radę, a teraz mają 2 przed sobą w hali, bo jakby...
1: No i to w krótkim odstępie czasowym,
3: tak,
1: nie?
3: Więc jakby to zdrowie trzeba mieć, trochę chęci i taki profesjonalizm sceniczny, wiadomo, nie? No jak się gra już
1: pewnie
3: lat 10.
1: Słuchaj, pewnie wiele osób teraz, które nas słucha, myśli sobie, no tak, skoro mają 2 koncerty w Gliwicach, to gdzieś w tych Gliwicach muszą też spać i pewnie już czatują, a wy wiecie, w którym hotelu będą.
3: Nie wiem.
1: Spani.
3: Pomidor.
1: Ja myślę, że wiecie, ale pomidor nie mówimy. Okej, okay, Klaudia, siedzisz cichutko, a ty też się na ten koncert już, wiesz, szykujesz, tak,
2: no,
1: w ogóle?
2: No, pewnie ja jeszcze nie miałam okazji być na koncercie Guns N' Roses. Tak jak wspominał Łukasz, my oddajemy halę, więc tym razem po raz pierwszy, już 6 lat w arenie pracuję, ale po raz pierwszy odwiedzę ją jako gość, także też mam nadzieję na wielkie show.
1: Czy muzycy mają jakieś szczególne wymagania, czy to też nie jest po waszej stronie zapewnić im, nie wiem, luksus, którego sobie życzą?
3: Nie o wszystkim możemy mówić, to mówię to zupełnie poważnie, natomiast mają, tak, mają. Są artyści, którzy w najbliższym czasie zresztą też jakby, czy też pojawiają się, że na przykład mają, muszą mieć pokój do drzemki. To tak, żeby trochę insidersko o tym powiedzieć. Są artyści, którzy grają w dużych, znanych zespołach i każdy musi mieć osobną garderobę, tak żeby nie miał kontaktu ze sobą przy wyjściu na scenę. No takie są wymagania, tak żeby trochę też jakby powiedzieć o jakichś ciekawostkach. Są kwiaty zamawiane, no to już jakiś standard. Menu to zależy. Był artysta, który przyjechał do areny z własną ciężarówką, w której była jego własna kuchnia, to znaczy nie zamawiał nic na miejscu,
1: miał
3: w ogóle
1: kucharza,
3: w Polsce, miał
1: tak.
3: kucharza, miał swoje produkty, to było...
2: I spał w Nightlinerze, też dokładnie można było się spodziewać, że któryś z hoteli tutaj na Śląsku go gości, ale nie, a to była gwiazda naprawdę dużego formatu.
3: Dokładnie, także są tak jakby, no, tak jak mówię, no czasem przyjeżdża ciężarówka z pełną kuchnią i z własnym kucharzem i jakby to były też zresztą dania głównie wegetariańskie, więc jakby on musiał mieć wszystko zapewnione. Także tak, mają, powiedziałbym, personalnie nie powiem, ale jakby takich ciekawostek kilka zdradziłem.
1: Na pewno pojawi się Welcome to the Jungle, na pewno November Rain, najdłuższy kawałek świata, ulubiony
2: najdłużej
1: zresztą.
2: Pisany.
1: Ale ulubiony tych wszystkich też radiowców, bo wtedy mają więcej czasu, żeby sobie złapać oddech.
3: No super, no.
1: No tak, wiesz, jak prezenter puści sobie November Rain, to ma chwilę wytchnienia, nie? A co pomiędzy tymi kawałkami? Jakaś setlista jest znana, albo co byście wy chcieli usłyszeć i macie przecieki, że będzie?
2: Przecieków nie mamy, spodziewamy się również tych nowych numerów. Ten pierwszy z nowości chyba w grudniu został puszczony.
3: No tak, są 2 nowe numery. Tam wszyscy mówią o płycie, ja słyszałem taki wywiad ze Slashem, że już mają dużo materiału, natomiast oczywiście nie znam setlisty i poznam ją dopiero na koncercie, natomiast wrócę do tych moich doświadczeń trzech koncertów, to tam całe jakby były greatest hits, wszystkie były grane, wszystkie te najdłuższe, nie tylko November Rain czy Estrange, bo to też jest taki drugi znany kawałek, Don't Cry, Welcome to the Jungle i tak dalej, to można wymieniać. W każdym razie przecieków nie mam, a jakbym miał, to i tak bym pewnie nie mógł powiedzieć.
1: Ja po co ja was tu zaprosiłam, moi drodzy, tak się zastanawiam,
3: nie chcą powiedzieć. No. Dlatego mówię, bo to też trzeba zwracać uwagę na te koncerty, które jakby dotychczas grają, nie wiem, w ostatnich kilku tygodniach, no to tam jakby czy miesiącach, więc tam jakby pełne spektrum greatest hits było, a to zwykle jest tak, że na takiej trasie ta setlista się w miarę powtarza.
1: Myśmy tak w zasadzie zaczęli od środkowego koncertu, można powiedzieć, bo zanim Gansi w czerwcu, to jeszcze w maju Queen.
2: The Music of Queen Live Show 22 maja. Tak, powrót największych hitów Queen w Gliwicach. My już nie możemy się doczekać.
3: To jest taki cover bandowy, że tak się wyrażę, ale oni bardzo dobrze to robią. Wiadomo, nikt nie zastąpi Freddiego Mercurego. To nie ma takiej opcji. Nawet w tym Queenie takim 2, który teraz jeździ z Brianem Mayem jakby i tak dalej, to jakby tam też zmienili się wokaliści, to nikt nie będzie Freddiem Mercurym. Ale powiem tak, że tak trochę ciekawie, bo jakby moje dzieci w wieku lat 8 i 10 uwielbiają Queen i jakby strasznie chcą to zobaczyć. To dla nich to jest w ogóle taki moment, kiedy i dla mnie zresztą też, bo jakby oczywiście też Freddie Mercury to jest numer uno, jeżeli chodzi o wokalistów, żeby chociaż trochę poczuć tego klimatu. I to całkiem dobrze brzmi, jeżeli chodzi o poziom oddanie klimatu.
1: Ja myślę, że chyba najlepszym takim utworem, który obrazuje całą jego artystyczną wokalizę, to co on potrafił, to był Bohemian Rhapsody, gdzie on pokazał, nie wiem, dla mnie i opery trochę, i takiego jakiegoś rocka. No tam było tych dźwięków po prostu wszystkich, od A do Z. Zresztą z operą przez dziedzicznie był, można powiedzieć, bardzo związany, prawda?
3: No tak, jak sobie pogadać o Freddim na poziomie jego fanów, to przecież miał dużo tych dokonań i prób takich, żeby do tej muzyki takiej, powiedziałbym, sceniczno-operowej dotrzeć, nie wiem, płyta z Monsella Cabaret czy i tak dalej. Także zastąpić go nikt nie zastąpi, ale że go nie ma, no to jakby w takim duchu możemy ten koncert z 22 maja przeżyć w Pleasure Arenie Gliwice.
1: To lato zapowiada się naprawdę bardzo gorąco, muzycznie i prawdziwie rockowo, bo w lipcu, moi drodzy, Skorpionsi się pojawią u was, ponownie zabitają do Polski. To będzie ich jubileusz 60-lecia będą grali. No i tu jest też chyba mega wyzwanie.
3: No pewnie, bo jakby patrząc na taką, powiedziałbym, stałą i dobrą publiczność w takim sensie no i koncertowym, i biznesowym, to jakby ludzie, którzy słuchają rock'n'rolla, są bardzo stali. Te wszystkie koncerty takich nawet cięższych zespołów, już bardziej metalowych, to zawsze jest full house, albo prawie full house. No nie mówię o Guns N' Roses, bo to jest już inna liga. Natomiast Skorpionsi to jest zawsze jakby stała publiczność, która czy oni jedą piątą czy siódmą pożegnalną trasę, czy mają 50 czy 60, zawsze przyjeżdżają obiektywnie, to tak z punktu widzenia jakby to teraz trochę osobiście jako osoby, która lubi rock'n'rollową muzykę, to jest po prostu fajna muzyka. No tam też jest dużo hitów i przyjemnie zawsze posłuchać, także oni to też są też zwykle bardziej otwarci na taką interakcję z publicznością. No Guns N' Roses to już jest taki po prostu, no to jest firma, która jeździ, po prostu daje swój czat. No i jakby Skorpionsi tak z tego, co jakby miałem doświadczenie, są tacy bardziej otwarci nawet na jakiś podpis czy coś takiego z fanami.
1: Pre-Zero Arena, Klaudia Gras, Łukasz Buszman, ja wam bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Prawie 2 miliony złotych na mewy i rybitwy. Taką dotację z Urzędu Marszałkowskiego dostał UKSW na ochronę ptaków gniazdujących na wiślanych łachach w okolicach Warszawy. O szczegółach Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Prawie 2 miliony złotych z Funduszy Europejskich dla Mazowsza przeznaczył Samorząd Województwa na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły, a dokładnie na terenach powiatów kozienickiego i karwolińskiego oraz Warszawy. Naukowcy zajmą się przede wszystkim zabezpieczeniem lęków przed powodziami i drapieżnikami, co tak naprawdę jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla ptaków, a także zajmą się wykaszaniem i wycinaniem krzewów i roślinności, która dziś zarasta piaszczyste łachy. Właśnie dzięki tym działaniom mewy i rybitwy zyskają odpowiednie warunki do bytowania. Oczywiście pieniądze pozwolą na zakupy. Przede wszystkim zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie terenowe, specjalistyczne. Transport wodny i lądowy w przypadku tego typu badań jest bardzo ważny, zatem środki środki unijne pozwolą na wzbogacenie się zespołu naukowców o kilka łodzi pontonowych, ale także przyczepy podłodziowe, również rowery typu cross, a także metalowe kontenery magazynowe. Bardzo ważne też w tego typu badaniach jest sprzęt do obserwacji ptaków. Stąd oczywiście planowany jest zakup lornetek, ale także lunet obserwacyjnych, aparatów fotograficznych, precyzyjnych odbiorników GPS czy kamer GoPro. Kupione zostaną także fotopułapki i oczywiście drony, które są niezbędne dziś w pracy badawczej. Naukowcy planują również zakup inkubatorów, klujników czy destylarki wody i co może niektórych zaskoczyć, kilku tysięcy atrap jaj, które są również bardzo potrzebne przy tego typu badaniach.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marta Milewska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Kraków też chce mieć metro i jest coraz bliżej. Ruszają prace badawcze dotyczące budowy podziemnej kolei. Miasto podpisało porozumienie z rektorami uczelni, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
6: Wykonaliśmy kolejny bardzo ważny krok w zakresie przygotowania do budowy metra. Dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny z konsorcjum w sprawie doradztwa na badania, doradztwa w zakresie eksperckim, w zakresie pogłębiania wiedzy i przygotowywania wszelkich możliwych analiz, które będą nam służyć później w tym skomplikowanym procesie. Bardzo dziękuję panom wszystkim za to, że udało się to porozumienie dzisiaj podpisać, ten list intencyjny. Teraz przejdziemy oczywiście do uszczegółowiania tej formy współpracy, jak i również negocjacji w zakresie finansowym, ale najważniejszy krok jest już za nami. Chciałbym również powiedzieć, że w maju mamy jeszcze dwa bardzo ważne tematy, które sfinalizujemy, mianowicie przetarg na badania geologiczne, czyli część badań terenowych oraz przetarg na przygotowanie dokumentacji, w tym decyzji środowiskowej, i te dwa przetargi zostaną już w maju ogłoszone. Jesteśmy oczywiście po wstępnych konsultacjach rynkowych, cały czas stawiamy bardzo duży nacisk, kładziemy bardzo duży nacisk na odpowiednie przygotowanie tego ważnego projektu, tak by minimalizować ryzyka, które się później mogą pojawić, w związku z tym rozmowy z największymi dostawcami, czy to taboru, czy to firmami, które specjalizują się w budowie tuneli. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, na razie ten harmonogram realizujemy. Tak jak mówię, te dwa przetargi są już prawie, już są przygotowane na tyle, że będziemy w stanie na dniach je ogłaszać. To tak jak od początku mówiliśmy, do mniej więcej 2030 roku zamkniemy kwestię dokumentacji. Pamiętajmy, że później po tych przetargach, które ogłosimy teraz, będzie już przetarg finalny, czyli zaprojektuj i zbuduj, tak by nie popełnić żadnych błędów i by jak najlepiej tą dokumentację przygotować. No i później od mniej więcej 2030 przejdziemy już do fazy realizacji inwestycji. Uczelnie, instytucje będą się zajmować w zakresie tego doradztwa i w zakresie pomocy miastu w budowie metra, ale chciałbym też podkreślić to, że pan profesor Szarata powiedział na naszym spotkaniu przed chwilą, że to pierwszy raz jest chyba taka sytuacja rzeczywiście w Polsce, że miasto z uczelniami wspólnie tak bardzo kompleksowo podchodzi do budowy tak strategicznej inwestycji. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystkie krakowskie uczelnie, może nie wszystkie, ale wszystkie, które w tym projekcie są nam niezbędne, chcą się włączyć w ten projekt i że wykorzystamy wiedzę ekspercką, która znajduje się w tych uczelniach, instytucjach, do tego, by ten projekt był najlepiej, jak to możliwe, przygotowany.
7: Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Dzisiejszy dzień to jest tak naprawdę zwieńczenie ponad 2 lat pracy środowiska naukowego, ale również miasta. Od podjęcia decyzji o tym, że w mieście Kraków będzie budowane metro, została powołana Rada Naukowa prawie 1,5 roku temu, w której przedstawiciele wszystkich krakowskich uczelni, nie tylko krakowskich, pomagały miastu w zakresie budowy, pomysłów, jak to budować, rozwiązywać problemy, dylematy. I jednym z elementów, który pojawił się w momencie, gdy pracowaliśmy wewnętrznie, dotyczył współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a miastem. I to właśnie się dzisiaj stało. Więc to jest tak naprawdę dwuletni okres prac, negocjacji, rozmów. Tak się składa, że środowisko akademickie Krakowa w zasadzie całościowo i kompleksowo może pomóc miastu w procesie inwestycyjnym. Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych, kwestiach architektonicznych, konserwacji zabytków i utrzymania dziedzictwa kulturowego Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochrony środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. To jest bardzo mocna jednostka. I oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym, w zakresie archeologii i działania społecznego, czyli wyjaśniania, tłumaczenia mieszkańcom całego procesu inwestycyjnego, bo budowa metra, wszyscy myślą o tym, państwo wiecie, będzie bardzo trudnym wyzwaniem i to będzie wymagało bardzo precyzyjnej konsultacji z mieszkańcami. Akademia Sztuk Pięknych jest jednostką, która zajmie się kwestiami wizerunkowymi, a także architekturą wnętrz, to jest specjalność Akademii Sztuk Pięknych. No i oczywiście Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, wyjątkowe jednostka, wyjątkowe miejsce, które zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie mamy pokryte wszystkie obszary, w których metro będzie budowane i kompetencje naszych zespołów, naszych specjalistów, profesorów będą tutaj bardzo, bardzo pomocne. Chciałbym podkreślić wyjątkowość tego dzisiejszego dnia, ponieważ jednostki uczelniane, jednostki naukowe, miejskie będą wspierały miasto w zasadzie chyba pierwszy raz w tak licznym gronie i współpraca pomiędzy rektorami, pomiędzy uczelniami tutaj ma ogromnie ważny charakter, ponieważ my współpracując razem jesteśmy w stanie pomóc miastu. Znamy miasto, wiemy jakimi się rządzi prawami, jak ono funkcjonuje, wiemy czego oczekują mieszkańcy, bo nimi jesteśmy. Dużo łatwiej nam będzie naszą wiedzę merytoryczną przekuć w pomoc dla miasta.
8: Myślę, że pan rektor Szarata powiedział najważniejsze rzeczy. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo mi miło. Troszkę powiem emocjonalnie. Jesteśmy uczelniami w Krakowie. Żyjemy tutaj też jako mieszkańcy. Mamy ten moment, gdzie nasze marzenie o sprawnej całej strategii komunikacyjnej w Krakowie, a bez metra chyba nikt nie wyobraża sobie działania naszej metropolii, się realizuje. To, że udało nam się w tym komitecie roboczym praktycznie pokryć wszystkie obszary potrzebne na etapie planowania i przygotowania metra, to też świadczy o naszych uczelniach. Jak praktycznie podchodzimy do naszych działań, kogo kształcimy, gdzie prowadzimy prace badawcze i jakich mamy specjalistów. Myślę, że ten moment jest bardzo ważny. Akademia Górniczo-Hutnicza marzy o metrze od wielu lat. To wszyscy państwo wiecie. I Prametro, i różne inne inwestycje były konsultowane z nami. I twierdzę, i opierając się na tym, co wszyscy już wiemy, a to są opinie fachowców, Kraków ma bardzo dobre warunki geologiczne, hydrogeologiczne, żeby zbudować metro na miarę naszych potrzeb i naszych czasów. Jesteśmy zaangażowani merytorycznie. Także i tutaj, patrząc w przyszłość, jesteśmy w stanie na wszystkich uczelniach kształcić w tym zakresie specjalistów, które są potrzebni dla tak nowoczesnych systemów komunikacyjnych. I po prostu już pracujemy. Ten zespół działa, jest bardzo zaangażowany, jest tylko elementem tej całej maszynie fachowców, którzy będą zajmować się naszym krakowskim metrem jak najszybciej.
9: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcę powiedzieć, że kierując krakowskimi uczelniami, oczywiście, że odpowiadamy za badania naukowe, jakość kształcenia, ale przede wszystkim współczujemy, czy współodczuwamy odpowiedzialność za konkurencyjność miasta, w którym istniejemy. I proszę państwa, bardzo łatwo, mając tak wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego jak Kraków, przespać moment, w którym trzeba odpowiedzieć na wyzwanie cywilizacyjne, które będzie gwarantować konkurencyjność tego miasta na kolejne lata. Taką decyzją było z pewnością w przeszłości wybudowanie tutaj portu lotniczego i taką decyzją jest dzisiaj budowa metra. Muszę powiedzieć, że odczuwamy ogromną satysfakcję, że możemy w tym projekcie wziąć udział. To jest projekt bez wątpienia multidyscyplinarny, który wymaga zaangażowania wielu ośrodków naukowych z Krakowa. A to, co jest też warte podkreślenia, że w tym projekcie zrealizują się pracownicy, ale zrealizują się również i sprawdzą swoje możliwości nasi studenci. Dla nich to będzie bardzo dobra szkoła życia, bo kształcenie w murach uniwersytetów ma swoje zalety, ale zmaganie się z praktycznymi problemami, które trzeba będzie tutaj rozwiązać, ma jeszcze większe zalety.
10: Sylwester Tabor, rektor Instytutu Rolniczego w Krakowie. Nasza uczelnia zajmie się przede wszystkim problemami środowiskowymi i zagospodarowaniem przestrzennym. Metro to jest poważna ingerencja w środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że już wiele było takich budów, które idąc w ziemię głęboko osuszyły nagle tereny z boku i na przykład brakło wody w Ogrodzie Botanicznym chociażby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chcemy temu zapobiec już na etapie planistycznym. Czyli musimy wszystkie rozwiązania, które będą wprowadzane, przeanalizować pod kątem przepływu wody i oddziaływania tej wody na roślinność, która ma być u góry, bo nie wyobrażamy sobie, że dołem idzie metro, przemieszczają się osoby, a u góry mamy pustynię. Ma być po prostu pięknie, zielono, infrastruktura zielona być rozwinięta. To ogrom pracy związanych z analizami środowiskowymi, ale także i ogrom prac związanych z analizami geodezyjnymi, no i urządzeniem przestrzennym terenu, przede wszystkim patrząc na tą zieloną architekturę. A podsumowując, Krakowa po prostu nie stać na to, żeby nie było metra.
11: Ja chcę, żeby to było piękne metro. Profesor Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Chcę, żeby i marzę o tym, żeby ludziom się nie chciało z tego metra wychodzić. Przepraszam, wolno mi marzyć, żeby było tam tak pięknie, żeby jadąc do pracy, do szkoły i wracając, żeby to była chwila obcowania ze sztuką, bo Kraków stoi na sztuce i pod ziemią nie może tej sztuki zabraknąć. Sztuki, mówię ogólnie, kultury i nauki. To będzie arteria naszego miasta i to musi być moment zachwytu. Od tego jestem i tak mówię. To nie może być przykrość, że zjeżdżam do ziemi, pod ziemię. Chcę, żeby krakowianie uwielbiali to metro przez to, jakie ono będzie, jak będzie piękne. I chcę, żeby turyści wywozili z Krakowa nie tylko zdjęcia Wawelu, Kościoła Mariackiego czy innych zabytków, ale żeby chwalili się na całym świecie tym, w jakim niesamowitym metrze byli i co tam można zobaczyć i koniecznie. Jesteśmy tuż przy Wieliczce, przy najpiękniejszej kopalni na świecie. Nie możemy sobie po prostu pozwolić, żeby wykopać brzydką dziurę. To będzie przepiękna dziura w ziemi.
12: Paweł Pichniarczyk, sieć badawcza Łukasiewicz, dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Szanowni Państwo, oprócz tego, że ma być pięknie, to będzie nam zależało również na tym, żeby było bezpiecznie. Instytut od kilku lat specjalizuje się w badaniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Mamy wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiedni dobór urządzeń. Jesteśmy jedyną tego typu jednostką w Krakowie, w Małopolsce i w Polsce Południowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo turystów i wszystkich użytkowników metra oraz sytuację geopolityczną, bo wiemy, że w Ukrainie metro również spełniało rolę miejsca ukrycia, zależeć nam będzie na doboru takich materiałów, które będą spełniać odpowiednie wymagania właśnie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie z niektórymi uczelniami, głównie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską, będziemy realizować również prace dotyczące bezpieczeństwa akustycznego. Również to ma potężne znaczenie, jeśli chodzi o metro, tak żeby było przyjazne dla środowiska i dla mieszkańców.
13: Sławomir Śmiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor do spraw nauki. Budowa metra to jest przedsięwzięcie niezwykle ambitne, ale też niezwykle kosztowne. I miasta prawdopodobnie nie stać na to, żeby samodzielnie sfinansować tą inwestycję, więc niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich planów. Odpowiednie uargumentowanie tego, że metro to nie tylko transport, ale metro to także rozwój. To wpływ na rynek pracy, to wpływ na rynek nieruchomości. I niewątpliwie to będą argumenty, które będą się przyczyniały do tego, że ta inwestycja będzie mogła być w przyszłości sfinansowana. Uczelniom krakowskim bardzo zależy na tym, żeby miasto się rozwijało. Miasto, które rozkwita, to jest miasto, które też przyciąga studentów. To jest jakby jeden powód, a inny powód jest taki, że nam po prostu zależy na tym, żeby miasto rozwinięte było również tą przestrzenią, gdzie mogą się rozwijać różnego rodzaju uniwersytety. Wierzę w to, że doprowadzimy wspólnie ten projekt do szczęśliwego końca.
4: Według planów miasta budowa krakowskiego metra ma ruszyć w 2030 roku. Pierwsi pasażerowie mają nim pojechać 5 lat później.
0: Antyradio.

Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Pearl Jam.

0: Ilias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antiradia.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wybrałem się w okolice Warty.
2: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
2: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. I są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
2: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
2: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja, oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: A może pomogę?
2: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
2: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map?
2: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
2: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
3: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
3: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
3: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Warta strada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
3: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
4: Przysińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
5: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
4: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
4: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
5: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
6: O, dziękuję bardzo.
5: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
6: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
6: Od niedawna.
5: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Przydaje się taka mapa właśnie?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie. Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
7: Tak jest, jak najbardziej.
8: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
9: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak?
9: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
9: No tutaj to właśnie tu warto strada.
10: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, to tam jedziemy.
9: Także najwięcej tutaj jeździmy.
10: I tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
10: No muszą być.
9: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
9: No my tak około 15.
10: I jeździmy tak, 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
9: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
10: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
9: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
11: No bo
1: pan
11: akurat mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
11: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat, tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
12: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa. Paseczki. I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
13: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
13: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
1: A co to daje taka jazda po mieście?
13: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę.
1: Super?
13: Tak. Swoboda. Przede wszystkim nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
13: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
12: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
14: No jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
14: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
14: Właśnie tutaj, między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
14: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
15: No na pewno, jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
16: Kolejarze chcą dobudować dodatkowe tory między Będzinem, Dąbrową Górniczą, Ząbkowicami a Zawierciem. To pozwoli oddzielić ruch regionalny od dalekobieżnego. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie tego odcinka. Mówi zastępca dyrektora regionu śląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe Jarosław Szczepaniak.
17: 3 lata na projektowanie, Następnie, jeżeli uda nam się pozyskać fundusze, realizacja robót budowlanych. Tak jak to widzimy na stacji Dąbrowa Górnicza, infrastruktura już częściowo jest przygotowana pod dodatkowy tor. Wolne miejsce przed nami na ten tor, także to ułatwi na pewno projektantom projektowanie tego odcinka, ale też usprawni proces tutaj właśnie w przyszłości prowadzenia ruchu kolejowego w aglomeracji, ale też pociągów dalekobieżnych.
16: Mówi dyrektor projektu Tomasz Gasztyka.
18: Planujemy oferty zbierać do 18 maja, jeżeli nie będzie żadnych przedłużeń, a umowę na projektowanie, dwie umowy na projektowanie, ponieważ zadanie jest rozdzielone, podpisać w połowie listopada. Zadanie dotyczy całego odcinka od stacji Będzin, która obecnie jest przebudowywana, ale w zakresie torów towarowych i tej części stacji, która nie obejmuje bezpośrednio przystanku osobowego Będzin-Miasto, to odcinek właśnie od zakończonych robót na pierwszym etapie będzie kontynuowany w kierunku Dąbrowy Górniczej Ząbkowice na odcinku pierwszym i na drugim odcinku od Dąbrowy Górniczej do stacji Zawiercie. Jak Państwo wiedzą, stacji Zawiercie też ukończyliśmy w zeszłym roku zadanie inwestycyjne polegające na zmianie sposobu sterowania stacją Zawiercie, a włączając się naszym układem czterotorowym będziemy mogli bezpiecznie również i sprawniej podróżować na lotnisko Pyrzowice poprzez linię 182, która została oddana w 2023 roku. Zapewni to na pewno już dla przewoźników bezpośrednie i szybkie połączenie w rozdzielonym ruchu aglomeracyjnym i dalekobieżnym z Katowic bezpośrednio do portu Katowice-Pyrzowice.
16: O tym, jak ważna dla Dąbrowy Górniczej jest to inwestycja, mówi prezydent miasta Marcin Bazylak.
19: Dla Dąbrowy Górniczej to jest bardzo ważny moment. Dlaczego to jest ważne? Już teraz widzimy, jak dużo ludzi zaczyna poruszać się koleją lokalnie. Widać to po parkingach, widać to po obłożeniach na liniach autobusowych, bo jesteśmy w miejscu, w którym przyjeżdża ponad 10 połączeń autobusowych. Mamy kilkaset samochodów, które są zaparkowane i widać, że jest to alternatywa w poruszaniu się po całej aglomeracji, po całej metropolii. Ważne jest dla nas również to, żeby nie było ruchu skrzyżowań w jednym poziomie. Wspólnej inwestycji 3 lata temu udało nam się zlikwidować. Zlikwidowaliśmy dwie takie kolizje i teraz w wyniku tego projektu liczymy, że będą kolejne zlikwidowane, czyli na Świętego Antoniego, przy Pogory 1, ktoś kto jest z Dąbrowy to wie, przy ulicy Urbańskiego oraz też w dzielnicy Tucznawa-Sikorka. Miasto było podzielone koleją. Dzięki dobrej współpracy z PKP PLK miasto jest dobrze skomunikowane, dwie strony Dąbrowy Górniczej. Mamy dobrą infrastrukturę towarzyszącą wokół. Z naszej strony składam deklarację do współpracy przy projektowaniu, przy realizacji ze strony miasta, żebyśmy stali tak jak przy tym projekcie frontem do siebie, a nie tyłem, czyli żeby ta infrastruktura miejska nawiązywała do tej kolejowej, żeby służyła mieszkańcom, pasażerom. Także powiedziałem tak dużo słów ze względu na to, że to jest bardzo ważny projekt, bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy i służy całej metropolii.
16: O tym, co dokładnie zostanie wykonane, mówi Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie PKP PLK.
20: Przyznam się, że jestem bardzo uradowany. Cieszę się bardzo, bo zabiegałem prawie 2 lata o to, żeby wreszcie zlecić dokumentację projektową na te dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest właśnie od Dąbrowicza Ząbkowice do Będzina, bo trzeba patrzeć w tym kierunku, bo ta kilometracja to biegnie, dlatego że na tym odcinku jest właśnie te wąskie gardło. To jest 15 kilometrów, gdzie będziemy mieć tylko 2 tory. Mimo że ruch pasażerski cały czas rośnie, udało nam się w tym kontrakcie, który jest lot A1, czyli od Będzina do Katowice Szopienice Południowe, tak przygotować tą Głowicę Północną, że ona będzie w tej chwili przygotowana na 4 tory. Nie tak, bo pierwotnie na 3, czyli będą zabudowane tam żeberka i przy budowie później już, tak to będzie zaprojektowane i tak sfazowane, że tylko dołączymy żeberka do zlikwidowane, połączymy po prostu tory, natomiast nie będzie już przebudowana żadna infrastruktura na stacji w Będzinie. Również będziemy się starali tak robić, żeby cały czas były czynne 2 tory, czyli dobudujemy najpierw tor aglomeracyjny, potem będziemy remontować, dlatego że ten odcinek właśnie od Dąbrowy Górniczej do Będzina jest słaba infrastruktura na tych 2 torach. Oczywiście cały czas ją remontujemy i te parametry ona spełnia, natomiast musi być wymiana całkowita, modernizacja. stacja, oczywiście dostosowany do 160 na godzinę. Natomiast ten odcinek od Ząbkowic, oczywiście cała Ząbkowice też wybudujemy na nowo, gdzie nowa nastawnia, w nowych standardach. Przebudujemy całą stację, co nam pozwoli, że część pociągów będzie kończyła bieg właśnie w Ząbkowicach, dlatego że tu jest większy ruch i ruch aglomeracyjny taki, który jest sponsorowany czy prowadzony przez metropolię tutaj. Natomiast w drugiej kolejności, jak pozyskamy pieniądze, będzie realizowany ten odcinek od Zawiercia do Ząbkowic, gdzie dodatkowo w zasadzie na dzień dzisiejszy mamy jeszcze dwa tory, dwie linie, to linia 160 i 186, gdzie przy jednej mamy również przystanki takie dodatkowo zabudowane i wtedy, jeżeli będzie kończony ten pierwszy etap, to możemy z tych dwóch linii kolejowych skorzystać i po tych liniach towarowych puścić również pociągi pasażerskie, co nam pozwoli w takcie jeździć powiedzmy tam co 15 czy co 20 minut na tym całym odcinku od Zawiercia do Katowic.
16: Według PKP PLK trzyletnia budowa mogłaby ruszyć w 2030 roku. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
2: Kraków sięga do miejskiej kasy i rozbuduje sieć dróg rowerowych. Miasto wygospodarowało dodatkowe 5 milionów złotych na rozwój infrastruktury rowerowej. Co ma się zmienić? Pyta krakowski reporter Kuba Kusy.
21: Tu należy uściślić, że mówimy o środkach, które zostały dodane jakby do puli środków utrzymaniowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Krzysztof Dąbrowa z Zespołu do Spraw Rozwoju Infrastruktury Rowerowej. A więc teoretycznie one będą służyły do tego, żeby przeprowadzić remonty w różnych miejscach, modernizacje, ale w praktyce w wielu miejscach tak naprawdę w ogóle stworzymy nowy standard. W tamtym roku, korzystając z tych takich doświadczeń, gdzie sporo tym takim trybem utrzymaniowym udało się zrobić, bo na przykład remontując jakiś chodnik udawało się go poszerzyć i zamienić w ciąg pieszo-rowerowy z odseparowaną tą częścią rowerową. No teraz jakby śladem tego sukcesu, który mierzony jest w tym, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo za niewielkie bądź co bądź środki w skali budżetu miasta, chcemy uzupełnić te duże inwestycje, które będą w tym roku oddawane infrastrukturalne w mieście, największe. Pierwsza z nich to oczywiście budowa tramwaju do Mistrzejowic, KST4 i tam powstaje bardzo dużo infrastruktury rowerowej w okolicach Ronda Polsadu, a my chcielibyśmy tymi działaniami utrzymaniowymi poprawić standard dróg dojazdowych do tego miejsca na ulicy Lublańskiej, zarówno na północnej, jak i południowej stronie. Tamtejszy chodnik zostanie zamieniony w pełnoprawny ciąg pieszo-rowerowy z adekwatną nawierzchnią, bo dzisiaj tam są klawiszujące płyty chodnikowe. Natomiast druga rzecz na pewno ucieszy szczególnie mieszkańców wzgórz krzesławickich, dlatego że, ale też turystów, którzy wybierają Kraków jako destynację i Małopolskę, dlatego że będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. No to jest o tyle istotne, że to jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze. Infrastrukturze, która jest dojazdem rowerowym dla, tak jak wspominałem, mieszkańców wzgórz krzesławickich, ale też jest to ciąg w ramach trasy międzynarodowej Eurovelo 11. No i dzięki temu, że z takich środków utrzymaniowych uda się ten chodnik zamienić w taką pełną prawną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, no będziemy mieli wreszcie ciągłość. No i to, co jest bardzo istotne w skali w zasadzie całego miasta, kontynuujemy te działania związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych. To świetnie rozpoczęli społecznicy już kilka lat temu, wyrównując na własną rękę nocą te przejazdy. Teraz systemowo zajmuje się tym miasto. W ubiegłym roku około 30 takich lokalizacji zostało naprawionych, a w tym roku w ramach tych środków, które zostały przyznane na utrzymanie, chcemy po prostu zakończyć tę listę około 100 przejazdów na głównych trasach rowerowych, czyli mamy trochę ponad 70 przejazdów do naprawienia, wyrównania w tym roku. Tym będzie oczywiście się zajmował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No i ostatnia rzecz w ramach tej puli to są środki na zmiany w organizacji ruchu. I to są znowu rzeczy, które są stosunkowo tanie, a mogą naprawdę w wielki sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i takiego komfortu codziennego użytkowania roweru, dlatego że zidentyfikowaliśmy te takie największe problemy, jeśli chodzi o dostawanie się za obręb drugiej obwodnicy, czyli przekraczanie Alei Trzech Wieszczów, czy przemieszczanie się wzdłuż ulicy Dietla. Alei Dietla. I tutaj chcielibyśmy wprowadzić szereg takich ułatwień.
3: Jakich?
21: Na przykład mówimy o śluzach rowerowych, o takich pasach dojazdowych do skrzyżowań, o tym, żeby przeciągnąć pas rowerowy od ulicy Blich aż do Starowiśnej. No i to, co tutaj myślę, że jest istotne do zaznaczenia, wszystkie te działania jesteśmy w stanie zrealizować bez jakiejkolwiek ingerencji w liczbę pasów ruchu ogólnym, czy w liczbę miejsc parkingowych. Po prostu poprawiamy tak naprawdę obecną sytuację. Tutaj nad tymi zmianami w organizacji ruchu jeszcze pracujemy, ale bardzo się cieszę, że już mamy na to zabezpieczone środki, chcielibyśmy je wprowadzać w tym roku.
4: Jak to się dzieje, że wcześniej się nie dawało, teraz to wszystko da się? No wystarczyło siąść, co, powołać zespół, w którym uczestniczą zarówno urzędnicy, jak i rowerowy aktyw, pomyśleć trochę i co, same te koncepcje się jakoś zrodziły? Jak to działa?
21: Z mojej perspektywy, oczywiście ja nie pracowałem wcześniej w urzędzie. To jest tak, że tworzę ten zespół od tej kadencji, można powiedzieć, w związku z czym wcześniej funkcjonowałem jako aktywista. Myślę, że najważniejsze w tej zmianie podejścia jest to, że współpracujemy na bieżąco. To znaczy, tak jak powiedziałeś, mamy okazję do tego, żeby spotykać się urzędnicy różnych wydziałów i jednostek z przedstawicielami organizacji społecznych, czy z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje potrzeby na bieżąco. I ta bieżąca praca wspólna też powoduje to, że no wszystkim nam zależy na jakimś fajnym efekcie, tak? No, natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że my sami się trochę uczymy na własnych doświadczeniach. To znaczy, rok temu mieliśmy jakąś tam pulę tych środków na utrzymanie i udawało się zrobić rzeczy, no, z perspektywy ilości tych środków spektakularne. No i oczywiście łatwiej jest przekonywać prezydenta do tego, żeby trochę uzupełnił te środki w tym roku, wiedząc, że naprawdę za niewielki koszt możemy zrobić sporo. Sporo dla bezpieczeństwa, bo to jest, myślę, że najważniejszy ten taki wspólny czynnik tych wszystkich rzeczy, które się wydarzą w ramach tych 5 milionów, bądź co, bądź niewielkiej kwoty w skali 11-miliardowego budżetu miasta, a dla wielu rowerzystów wierzę, że to będzie duża zmiana.
4: No właśnie, bo to pokazuje, że naprawdę niewielkimi nakładami można, może nie rewolucję jakąś przeprowadzić, ale poprawić raz komfort podróżowania, dwa, tak jak mówisz, właśnie bezpieczeństwo.
21: Cała praca zespołu rowerowego od początku w zasadzie sprowadza się do tego, że myśmy identyfikowali, a potem rozpoczynali różnego rodzaju procesy inwestycyjne dla miejsc, w których występują tak zwane białe plamy na infrastrukturze. Czyli te miejsca, gdzie infrastruktura jest przerwana. Mamy świetne na przykład dwa odcinki dojazdowe do mostu Nowochódzkiego. Natomiast na samym moście Nowochódzkim problem z przekroczeniem tego bezpiecznym czy wygodny sposób. To tylko oczywiście jeden z przykładów. Natomiast no nie kładziemy nacisku w tym momencie na jakieś wielkie inwestycje, jeśli chodzi o liniowe przedłużanie infrastruktury, bo z tym sobie całkiem nieźle radziliśmy w ostatnich latach, realizując tę infrastrukturę przy okazji innych dużych inwestycji, niejako dedykowaną. Dzisiaj mamy problem z tymi punktami, które są łącznikowymi między tymi odcinkami liniowej infrastruktury, czyli na przykład miejsca, gdzie infrastruktura spotyka się z torami kolejowymi, z dużymi skrzyżowaniami, z takimi naturalnymi barierami jak rzeka, czyli mosty, kładki, przepusty, tunele. To są takie rzeczy, które się wydaje, że w skali oczywiście inwestycji miejskich są niewielkie, ale to jest dedykowana infrastruktura. I tak samo w kontekście tych środków utrzymaniowych łatwiej nam przekonywać prezydenta do tego, żeby wygodospora darowywał więcej tych środków na to, jeżeli wskazujemy takie realne działanie, które no, w danym momencie już zadziała, łącząc coś, co do tej pory było właśnie przerwane, co było takim przysłowiowym teleportem rowerowym. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że też mamy w magistracie kogoś, kto potrzeby rowerzystów rozumie, no bo sam jest codziennym rowerzystą, więc łatwiej jest przekonywać do tego, żeby poprawiać tą infrastrukturę nawet w taki sposób bieżący.
4: Trochę gonimy Poznań, bo Poznań też w ostatnich latach mocno postawił na rozwój tej infrastruktury, bo za infrastrukturą, no wiadomo, ja to będę powtarzał pewnie do znudzenia, i jadą rowerzyści.
21: Tak, znaczy jest takie oczywiście powiedzenie: zbuduj infrastrukturę, a pojadą. I rzeczywiście z pewnym kompleksem spoglądamy na Poznań. Chcielibyśmy być w ich pozycji, głównie dlatego, że rzeczywiście w Poznaniu już dzisiaj mówimy o dwucyfrowym wskaźniku procentowym w tym takim modal splicie, czyli tym podziale na rodzaje podróży w mieście. Poznań ten współczynnik osiągnął około 10-12% po prostu konsekwentnymi realizacjami infrastruktury dedykowanej dla rowerzystów.
4: Ale też często właśnie takimi małymi zmianami.
21: Na pewno, to też jest kwestia tego, że takiej mentalnej zmiany priorytetów, to znaczy tego, jak miasto postrzega to, co jest ważne, kogo należy chronić. I w Poznaniu świetnie sobie radzą z tym, z tą ochroną tego niechronionego uczestnika ruchu.
4: Byłem ostatnio, widziałem, korzystałem, naprawdę robi wrażenie.
21: No, tak jak mówię, mamy te kilka lat zapóźnienia wobec Poznania, ale wydaje mi się, że spoglądamy na ten Poznań z jakąś nadzieją, dlatego że to, nie będę ukrywał, współpracujemy z Poznaniem. Ta współpraca fajnie idzie. Trochę rzeczy oni sobie od nas zaciągają jako pomysły, na przykład kwestie umieszczania stojaków rowerowych bliżej

0: te tematy, powiedzmy, takie grubsze, bo to faktycznie w Poznaniu świetnie się rozwinęło i mają swoje strategie, które mają taki wymiar 10-letni realizowania tej polityki. No jak widać, po zamykaniu kolejnych etapów osiąganie niemal 100% zakładanego planu powoduje to, że rowerzystów się pojawia bardzo dużo na mieście.
1: Powiedziałeś o tych grubszych inwestycjach, parę przed nami. No tutaj ten wspomniany nieszczęsny most Nowochódzki, kładka, plus kładka na Prądniku, tudzież Białusze. Sporo tych rzeczy też się będzie działo.
0: Na dobrą sprawę to na Białusze mówimy o dwóch kładkach, dlatego że mamy tę kładkę, która tak naprawdę jest no, chyba jedną z najważniejszych inwestycji rowerowych w Krakowie najbliższych lat i która jest na pewno sporą wyrwą na wiślanej trasie rowerowej. Tu mówimy o tej kładce, która w zasadzie będzie taką alternatywą do wyjeżdżania na Aleję Pokoju, gdzie żeby zjechać potem, a w zasadzie sprowadzić po schodach rower dalej jadąc wzdłuż Wisły w kierunku Nowej Huty, mostu Wandy. Mamy drugą kładkę, która jest elementem takiej nowej trasy, którą planujemy jako alternatywy dla ulicy Pilotów.
1: Na Olszy.
0: Tak, na Olszy. Mówimy tu o połączeniu tunelowym pod linią kolejową między Chałupnika a Lotniczą. No i dalej przedłużenie na wąską, malutką kładeczką rowerowo-pieszą z ulicy Lotniczej do Grunwaldzkiej. To daje nam alternatywne połączenie dla rowerzystów, którzy dzięki temu nie będą musieli ani przemieszczać się po chodniku, po ulicy Pilotów, ani tym bardziej uczestniczyć w tym ruchu ogólnym, gdzie jest no, niebezpiecznie, bo mówimy o dwóch pasach, buspasie i sporej liczbie samochodów. Mamy duże inwestycje związane z poprawianiem jakości, jeśli chodzi o wiślaną trasę rowerową na ulicy Longinusa pod Bipięty. To jest na pewno duży temat do realizacji w najbliższym czasie.
1: No ale tam trzeba będzie chyba całkowicie zmienić geometrię tego zjazdu z WT w stronę mostu Wandy, w stronę Rądka, bo tam no, nie da się tego prosto załatwić malowaniem albo oznakowaniem.
0: Nie, zdecydowanie to nie mówimy tutaj o zmianie organizacji ruchu, tylko rzeczywiście o procesie inwestycyjnym. Tam będzie trzeba to po prostu trochę poszerzyć. Mamy już ustalenia wstępne z Wodami Polskimi, jest gotowy projekt tego rozwiązania i tam na pewno się pojawi po prostu dedykowany odcinek drogi dla rowerów, no bo to miejsce to jest nasza rowerowa, krajowa, największa autostrada. To tak jakbyśmy mieli brak połączenia na najważniejszym odcinku, nie wiem, A4 z samochodowego punktu widzenia. Więc to jest bardzo istotne. Na pewno kolejne rzeczy na tej liście to jest tunel na przy stopniu wodnym Dąbie. Tam w tym momencie mamy tylko taki mały przepust, przez którego no, trudno się przemieścić rowerem i pieszym, rowerzystom i pieszym równocześnie. Zresztą jest to nielegalne, żeby przejeżdżać to miejsce na rowerze.
1: Jest legalne, bo ten znak zakazu ruchu jest w ogóle niezgodny z przepisami o ruchu drogowym i tu wszyscy, którzy dostali mandaty, mogą w sądzie ubiegać się czy dopominać się o sprawiedliwość, bo policja nielegalnie wpisuje te mandaty.
0: Zgoda, dobrze, to w takim razie jest to na pewno miejsce, w którym nierozsądnie jest jeździć, z uwagi na to, że to jest po prostu niebezpieczne. To znaczy, mamy bardzo niewielką widoczność i wąski ten tunel. No, my zaprojektowaliśmy, już zleciliśmy do projektowania, jest gotowy ten projekt, nowy tunel, który będzie już bezpośrednim połączeniem na wprost pod tym mostem tak naprawdę. Wprowadzamy sporo zmian związanych też z WTR-ką, jeśli chodzi o Wzgórze Grodzisko. Póki co powstało w porozumieniu z Lasami Państwowymi takie połączenie, bym powiedział, szutrowe, gravelowe, natomiast no, nadal jest projektowana droga w Międzywalu. Z dużych inwestycji rowerowych na pewno wskazać należy też zmiany, które czekają okolice Nowego Kleparza Prodnickiej, tak żeby można było dowiązać zarówno ten ruch z Prodnickiej do Parku Kleparskiego, jak i do kontynuacji na ulicy Prodnickiej i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie tak naprawdę my identyfikujemy rzeczy, które mamy na liście takich rzeczy najpilniejszych na około 100 milionów złotych.
2: Obecnie sieć infrastruktury rowerowej liczy w Krakowie trochę ponad 300 kilometrów. Składają się na nią drogi dla rowerów, ulice z wyznaczonymi pasami dla rowerzystów, czy takie, na których ruch rowerowy jest dopuszczony ze względu na niskie limity prędkości, na przykład w strefach tempo 30. Jeśli chodzi o długość infrastruktury rowerowej, Kraków jest 4. miastem w Polsce. Najdłuższą sieć ma Warszawa, ponad 860 km. Na drugim

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys, Pijama Porno,
3: Esoteryczny Poznań,
0: White Snake, Santana, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
5: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
4: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
5: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać. Zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec. Wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
6: Jest analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
7: To co? Stało się, udało się.
6: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne. A tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia uprawnieniach po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
4: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
6: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
4: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
6: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, po pierwsze, kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam. Nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
4: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, Nieckę, a co pod nami?
6: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy. Tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
4: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
6: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
7: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
6: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
8: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
7: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
8: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
7: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny...
8: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
7: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą opieką poznańskich ośrodków sportu?
8: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Termomaltańskich, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
7: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: W pracy jedzą, piją i odpoczywają. Katowice zatrudniły owce kameruńskie do koszenia zieleni. Miasto Michał Mendala.
10: Kilkanaście, w porywach nawet do kilkudziesięciu takich owiec zawitało do Katowic, rozpoczęły swoją pracę zaraz po majówce i będą działać do końca sierpnia. Mają do wykoszenia łączną powierzchnię około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Trzy lokalizacje, w każdej z nich pojawią się trzy razy. W tej chwili działają przy ulicy na Obrzeżu, a więc w pobliżu pobliżu popularnych Alp. Tam skoszą teren o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Później pojawią się jeszcze przy ulicy Bojanowskiego oraz przy ulicy Kruczej, a więc różne części Katowic. To, co je łączy, to to, że to są takie tereny zielone, gdzie te owce mogą znaleźć dużo pożywienia, bo na tym polega ich praca, że one wspomagają środowisko naturalne, uzupełniają koszenie tradycyjne w mieście taką ekologiczną metodą zjadania tej trawy. Mamy dobre doświadczenia z poprzednich lat, jeżeli chodzi o współpracę z tą nietypową ekipą koszącą. Na pewno dużym plusem zaangażowania owiec jest to, że te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów, co pomaga także w redukcji chwastów. To jest niewątpliwy atut Katowic, że mamy bardzo dużo zieleni, mamy bardzo dużo parków, obszarów leśnych. Mieszkańcy chętnie z tych przestrzeni korzystają, natomiast jednym z elementów utrzymania tych przestrzeni jest koszenie. My już od kilku lat kosimy w Katowicach 3 razy w ciągu roku. No i te działania z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych uzupełniamy teraz właśnie za pomocą ekologicznych owiec kameruńskich, które stanowią takie naturalne uzupełnienie tych działań.
9: Jak wygląda taka akcja? One są przywożone, wypuszczane? Czy to jest teren jakoś ogrodzony? Czy one tak sobie frywolnie hasają? Czy tam ktoś ich pilnuje?
10: Tak, no my podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic koło Gliwic, który odpowiada za ich takie bieżące funkcjonowanie, odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, też ogradzając ją w taki sposób, aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, aby mieszkańcy przypadkiem nie wtargnęli w przestrzeń, gdzie intensywnie w danym momencie owce będą pracowały, ale też, aby te owce nie rozbiegły nam się po okolicznych osiedlach. Te owce są przywożone na miejsce, oczywiście w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie im dodatkowo wody, no bo każdy pracownik, zwłaszcza w okresie letnim, odpowiednią ilość wody powinien mieć zabezpieczoną i tak samo jest w przypadku naszych owiec. No i stwierdza, że w danej lokalizacji praca została zakończona i przenosi ekipę w kolejne miejsce.
9: I rozumiem, że one koszą do skutku, czy aż się najedzą i poleżą?
10: Możliwa jest rotacja, jeżeli chodzi o poszczególnych pracowników. Raczej problemu z przejedzeniem nie będzie, jeżeli do takiego by doszło. Dany pracownik może udać się na zasłużony odpoczynek i wrócić do hodowli, a w jego miejsce zostaną dostarczone kolejni pracownicy, kolejne owce.
9: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w trawce. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
11: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Niedziela może i jest niehandlowa, ale idziemy dziś na zakupy, drodzy państwo. Otóż nowojorski dom aukcyjny ujawnił listę muzycznych skarbów, które można będzie wylicytować za niecałe 2 tygodnie. Jakiś czas temu mówiłem wam w pełni kultury o gitarze Asa Freleya z Kiss. Wiosło może pójść nawet za 600 tysięcy dolarów, ale jak się okazuje, to nie wszystko. Będzie też na przykład gitara Kirka Hammetta z autografem, szacowana wartość 350 tysięcy dolarów. Bas Adama Claytona z U2 z Live Aid może pójść za 40 tysięcy dolarów, a gong używany na scenie Black Sabbath za 5 tysięcy. Sama aukcja będzie 29 i 30 maja. Wcześniej, bo już dziś ruszamy z kolejną pełnią kultury, ma się rozumieć, w której będzie Odyseja, będą Deep Purple, będzie więcej U2 i będzie oczywiście Metallica. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Stacja Kultury w Antyradiu.
1: Już wiemy, czego mniej więcej spodziewać się po Odysei Christophera Nolana. Na tyle oczywiście, na ile to możliwe po zwiastunie. Do sieci trafiła pełna zapowiedź tej megaprodukcji, która wejdzie na kinowe ekrany tego lata. Obsada jest taka, że szczęka opada i nawet nie zapamiętałem wszystkich. Na pewno jest tam Matt Damon, na pewno jest Charlize Theron, jest Robert Pattinson. Dużo, dużo największych nazwisk. A reżyser zdradził do tego, że fabuła nie będzie dokładnie taka jak w oryginale u Homera i nie będzie do tego linearna. Nie wystarczy siedzieć na sali i chrupać popcorn. Trzeba będzie skupić się, żeby wszystko zrozumieć, tym bardziej, że wszystko zacznie się od środka. Jak to wypadnie, sprawdzimy 17 lipca, bo wtedy premiera tego filmu Odyseja Christophera Nolana. Czekamy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Splat. Taki dźwięk będzie teraz wam kojarzył się z Deep Purple, zupełnie jak Whoosh. Zespół zapowiedział nową płytę zatytułowaną właśnie Splat. Ten materiał ma zrobić splat z nami, słuchaczami, no bo to będzie najcięższy krążek kapeli od lat. I to mam nawet potwierdzone u osób, które już miały okazję posłuchać tego materiału. Całość to będzie 13 kawałków. Sam Ian Gillan mówi, że to jest współczesna wersja Purple z lat 70., czyli konkretna deklaracja. Formaty z lat 70. zresztą też tutaj będą, no bo materiał ukaże się oczywiście na różnokolorowych winylach, będzie kaseta magnetofonowa, no i będą płyty CD. Do tego limitowany box. Premiera 3 lipca, a ja przypominam, że trochę później, bo 8 października, Deep Purple zagrają jeszcze w łódzkiej Atlas Arenie. I w Antyradiu na pewno jeszcze o tym usłyszycie, a i bilety dostaniecie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący

0: Reklama i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowy album YouTube coraz bliżej. Panowie szykują się do poważnego ruszenia z promocją tej płyty. Zespół zaprosił fanów, którzy są w Meksyku na plan zdjęciowy. Kamery poszły w ruch w tym tygodniu, dokładnie we wtorek. I to prawdopodobnie było wideo do pierwszego singla, który będzie promował całą wspomnianą już nową płytę. Premiery tego utworu spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Zaznaczę, to są cały czas nieoficjalne informacje. Na oficjalne musimy poczekać. A album ma być we wrześniu, może w październiku. Mówi się nawet o tym, że zespół może celować w 25 września, czyli w okrągłą 50. rocznicę powstania kapeli w kuchni Larry'ego Mullena Juniora. Jeśli chodzi o promocję tego wszystkiego, no to oczywiście machina ruszy nawet trochę wcześniej niż jesienią, natomiast trasa koncertowa spodziewana jest w przyszłym roku, prawdopodobnie ruszy w Ameryce Południowej. Cały czas czekamy na kolejne potwierdzenia. Jeśli chodzi o potwierdzenia z mojej strony, w tej godzinie w pełni kultury jeszcze przed nami przeprowadzka Mystic Festival, no i zbliżająca się wielkimi krokami Metallica.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Przeprowadzka Mystic Festival. Jak zapowiedziałem, tak jest. Organizatorzy głośno powiedzieli to, co festiwalowicze przewidywali już od dawna. Impreza zmieni lokalizację. W tym roku macie ostatnią szansę, żeby zobaczyć to wydarzenie w gdańskiej stoczni. W przyszłym roku nadal to będzie Gdańsk, ale nie stocznia. Nie mamy konkretów. Na razie nie wiadomo, gdzie to wydarzenie zostanie przeniesione. Chociaż takich dużych miejsc chyba nie jest przesadnie dużo. Można mieć pewne podejrzenia. Zobaczymy. Sam tegoroczny Mystic natomiast, przypomnę, od 3 do 6 czerwca jeszcze w stoczni, a zagrają m.in. Black Label Society, Megadeth czy Behemoth. Bilety, karnety będą w Antyradiu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Gruby, mały Artur Rojek. Muzyk opublikował nowy singiel zatytułowany właśnie Gruby, mały. Jak nie trudno zgadnąć, to jest utwór poświęcony kompleksom i słowom, które mogą je powodować albo utrwalać. Piosenka zapowiada całą nową płytę Rojka. No i uwaga, bo to nie będzie błąd. Tytuł tej płyty to Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest cytat z syna. Muzyka, szczegóły tego cytatu mamy jeszcze poznać, podobnie jak szczegóły płyty. Na razie wiemy, że będzie ją promowała jesienna trasa koncertowa z przystankami m.in. w Katowicach, Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, w Łodzi czy w Warszawie. Natomiast o koncercie w Chorzowie powiem za chwilę. Już chyba wiadomo, o co chodzi.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Zaczęło się, drodzy Państwo. Metallica ruszyła w tegoroczną trasę koncertową, w jej europejską odnogę. Jak zespół sam stwierdził, nie mogli wyobrazić sobie lepszego miejsca niż to, które wybrali, czyli greckie Ateny. Nie wiem, czy widzieliście filmiki. Polecam. Prawdziwe szaleństwo działo się na płycie. Śpiewom zresztą też nie było końca. Jak stwierdził James Hetfield, Ateny, byliście tam, a my to czuliśmy. Teraz czas na Polskę. Już we wtorek widzimy i słyszymy się z zespołem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Czego się spodziewać? No powiem tak, około 15 kawałków plus tradycyjnego już w zasadzie lokalnego smaczku. Co to będzie u nas? Zobaczymy. W Grecji padło na Zorbę. Cały ten koncert grecki trwał ponad 2 godziny i tego samego można spodziewać się też w Polsce. Sam koncert natomiast to nie jest wszystko, co Metallica nam przywiezie, bo już jutro otworzy się specjalny mobilny pop-up store, czyli taki sklep objazdowy obwoźny Metalliki, który był też w Warszawie przy okazji wizyty zespołu 2 lata temu. Co tam znajdziecie? Między innymi limitowane winyle wytłoczone specjalnie na ten polski koncert w biało-czerwonych barwach. Będą też wyjątkowe koszulki i plakaty, które będą dostępne tylko w tym sklepie. Nie będzie ich przed stadionem. Gdzie? W MCK-u w Katowicach, niedaleko Spodka. I to wszystko będzie czynne przez 3 dni. I w poniedziałek, i we wtorek, i w środę. Metallica, przypomnę, gra we wtorek. Wtedy też studio Antyradia stanie przed Stadionem Śląskim. Także będziemy się nie tylko słyszeć, ale i widzieć.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Stąsi może jeszcze zagrają na żywo, po tym jak zespół rezygnował z tras koncertowych, które wstępnie planował na ten czy na zeszły rok. Okazuje się, że może czegoś doczekamy się w przyszłym roku. Pytany o koncertową promocję nadchodzącej płyty Foreign Tongues, Keith Richards stwierdził właśnie, może w przyszłym roku. Sama płyta, przypomnę, ukaże się 10 lipca, a przedwczoraj do sklepów trafiło fizyczne wydanie singla In The Stars z dodatkowym kawałkiem Rough and Twisted. To jest ten utwór, który wcześniej Stąsi wydali jako The Cockroaches na bardzo limitowanym winylu. Foreign Tongues, album, ma składać się z 14 kawałków, między innymi z tych, o których właśnie wspominałem, a wśród gości pojawią się Paul McCartney, Robert Smith z The Cure czy Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. A propos, jeżeli już o Red Hotach mowa, za chwilę też coś o tym zespole powiem w tej pełni kultury. Trzymajcie się, Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Własne muzeum. No, żeby mieć coś takiego, to już trzeba być zespołem wielkiej rangi. Nikt zresztą chyba nie twierdzi, że Beatlesi taką kapelą nie są. No bo właśnie, The Beatles doczekają się własnego muzeum w Londynie. Apple Corps zapowiedziało otwarcie przybytku w tym samym budynku, w którym Beatlesi nagrali Let It Be i na którym dali ostatni koncert. W sumie to miejsce to będzie 7 pięter poświęconych Beatlesom. Na jednym z nich będzie na przykład replika studia nagraniowego, w którym zespół rejestrował wspomniane już Let It Be. Nie zabraknie też sklepiku. Uspokajam fanów, będzie co kupić. Podejrzewam, że ceny też będą całkiem niezłe, ale tutaj na szczegóły musimy poczekać. Otwarcie tego wszystkiego jest zaplanowane na przyszły rok. To w Londynie, nie wiem, czy wspomniałem. W Londynie, w przyszłym roku.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska. Anti Radio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny nitek.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Biznes jest biznes. Red Hot Chili Peppers sprzedali prawa do swojego katalogu, a według medialnych doniesień Warner Music Group dała za tenże katalog ponad 300 milionów złotych. Zespół podobno chciał 350 milionów, także już tutaj mamy jakieś wyobrażenie, o jakich kwotach mowa. W tej cenie firma dostała prawa do wszystkich albumów studyjnych Red Hotów, podobno przynoszących 26 milionów dolarów rocznie. Szybka matematyka podpowiada, że na zwrot trzeba będzie poczekać kilkanaście lat, ale w końcu się zwróci.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedwabnia Kultury w Antyradiu.
1: Dojrzewanie rozbiło bank. Chodzi o ten głośny serial Netflixa o chłopaku podejrzewanym o to, że zrobił krzywdę koleżance. To jest kilkuodcinkowa produkcja, a każdy odcinek jest nagrywany na jednym ujęciu. Fenomenalnie to się ogląda i ta produkcja dostała 4 statuetki BAFTA TV. Żadna inna brytyjska produkcja nie dostała tyle nagród za jednym razem, także jest to rekord tego serialu, który wygrał m.in. w kategorii dla seriali limitowanych, no bo takim właśnie jest. Najlepszym międzynarodowym serialem zostało natomiast Studio od Apple TV i to też jest rekord, choć innego rodzaju, bo to jest pierwsza komedia, która zwyciężyła we wszystkich najważniejszych konkursach tego typu, czyli Emmy, Złote Globy, no i BAFTA TV. Czy jakiś rekord przeniósł Konrad Czubaj? Nie wiem, ale za chwilę dowiemy się tego wszyscy, bo już za moment to on przejmuje stery w Antyradiu. Ja dziękuję za tę pełnię kultury, zapraszam już na jutro na Prawdę Antyradia, na Rock Newsy i na kolejną pełnię kultury za tydzień. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks.

0: smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Grzesiek Kornacki, który był tutaj przede mną, zastanawiał się, czy przyniosłem jakiś rekord. A i owszem, mam rekordowo zatkany nos. Dzień dobry w niedzielę, 17 maja. Abstrakcyjne słowo na niedzielę brzmi: trzecie dziecko Ilona Muska ma na imię Techno Mechanicus. Ale zdrobniale mówi się na niego Tau. Także jeśli ktoś z was miał problem ze swoim imieniem w szkole, zawsze mogło być gorzej. A to jest Antyradio, tutaj nie ma techno, tu jest rok, nawet najlepszy rok na świecie. I żeby nie być gołosłownym, panie Marku. Jeszcze tylko wspomnę, że trwa tydzień z Guns N' Roses i państwo wiedzą, co to znaczy i jakie to ma konsekwencje dla dzisiejszego programu. Także proszę być blisko Antyradio, jeśli chcecie wybrać się na koncert Guns N' Roses.

0: A pod konrad@antyradio.pl spływają maile od Państwa. Meldujemy się do skoku w rok, napisał pan Antek. Udanej niedzieli dla wszystkich słuchaczy, bardzo dziękuję. Pani Ala napisała tak: otrzymałam już 7 zleceń, a jest to dopiero godzina 10. Normalny, niedzielny ranek. No to go to the work, jak to mówią, chociaż nera mnie szarpie, jakby mi ktoś kijem zajechał. No, znany cytat. Pozdrawiam pani Alu. I pan Chris jeszcze odnosi się do dziecka Ilona Maska, ochrzczonego imieniem Technomechanicus. Kiedy opadają z twarzy maski, wtedy widać, że Ilony też mają odklejoną pod sufitkę. A czy to dziecko jest na prąd? Zadaje pytanie pan Chris. Ja powiem tak, no wszystko, co wyszło spod palca Ilona Maska, jest na prąd. Pytanie tylko, czy ładuje się po kablu, czy indukcyjnie. Dobrze, proszę Państwa, żeby Was jeszcze bardziej zelektryzować, ja, żeby to dobrze wybrzmiało, mam dzisiaj podwójne zaproszenie na koncert Guns N' Roses na 4 czerwca w Gliwicach. Takie podwójne zaproszenie będzie do zdobycia dzisiaj w Skoku w Rok, a już niebawem będzie zadanie związane właśnie z tym konkursem, także proszę się nigdzie nie oddalać. A przygrywać tam będą Guano Apes, Thin Lizzy czy Disturbed.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rock w Antyradiu.
1: No to przechodzimy do czynu. Przypomnę, trwa tydzień z Guns N' Roses, a dziś prawdopodobnie jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia okazja w Antyradiu, żeby wygrać wejściówki właśnie na koncert Guns N' Roses w Gliwicach 4 czerwca, bo panowie zagrają dwa koncerty. Ja mam dla was podwójne zaproszenie na ten pierwszy 4 czerwca. Jeśli chodzi o konkurs, pobawimy się tak jak ostatnio z biletami na Metallicę, czyli konkurs będzie dwuetapowy. W pierwszej części należy wysłać do mnie jakieś słowo na literę G od Guns N' Roses. Na to macie czas do godziny 12. Później zamykam etap zgłoszeń. No i z tym słowem po godzinie 12 trzeba będzie coś uknąć. A co, to już powiem po godzinie 12. Na razie proszę pisać do mnie konrad@antyradio.pl w temacie maila wpisać jakieś słowo na literę G. A później po godzinie 12 powiem, co z tym słowem trzeba będzie zrobić.

0: tu Antyradio, a ja cierpiałem za miliony i obejrzałem za was Eurowizję. No, prawie całą. Dotrwałem do naszej Alicji i sił starczyło jeszcze na dwóch wykonawców. Później to mogłoby się dla mnie źle skończyć. Podzielę się wrażeniami w przyszłej godzinie. Teraz dochodzi godzina 11.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Po reklamie.

0: Rok w Rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Bangkok w Rock w Antyradiu.
1: To już prawie 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę, 17 maja. Tak, miałem powiedzieć kilka słów na temat Eurowizji 70. już wydania tego konkursu. Wygrała reprezentantka Bułgarii o pseudonimie Dara. Dara zaśpiewała utwór pod tytułem Bangaranga. Nasza rodaczka Alicja Szemplińska zajęła 12. pozycję. Jak już mówiłem, obejrzałem w zasadzie znaczną część finału, cierpiąc za miliony. Ryzykowałem bólem głowy, a i tak już mam zapchane zatoki stanem epileptycznym, ale jakoś przetrwałem i chciałbym podsumować to przedsięwzięcie słowami mojego dziadka, który ma prawie 90 lat. Powiedział tak: tylko chore umysły mogły coś takiego stworzyć. I to wszystko na temat Eurowizji. A to już Linkin Park in the End na antenie Antyradia. Za chwilę zagra Nirvana. Maneskin też będzie.

0: Bardzo sprawna solóweczka gitarowa Toto Rosanna na antenie Antyradio 24 po 11. No, solóweczki to też będą pojutrze w Kotle Czarownic, proszę Państwa, na koncercie Metaliki. Jest rozpiska organizatora. O godzinie 16 otwarcie drzwi, o godzinie 18 Knocked Loose, o 19 Gojira, a o 20.30 wjeżdża Metalika. Czytam także, że na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt. Tak się zastanawiam, skoro chodzi o wszelkiego rodzaju bagaż, czy można zabrać ze sobą bagaż życiowy albo bagaż emocjonalny. Niektórzy nieraz dźwigają bardzo ciężki taki bagaż. Fajnie byłoby go zostawić w depozycie i nie musieć już odbierać.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymaniem oczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Depeche Mode na antenie Antyradia. 20 minut pozostało do godziny 12. A pan Jacek komentuje moje poświęcenie związane z oglądaniem Eurowizji i cierpienie za miliony. Słyszę, że podąża pan redaktor śladami sławnego imiennika. A czy nasza pani reprezentantka narodowym zwyczajem pawiem i papugą była? No, panie Jacku, muszę bronić naszej rodaczki, bo głosowo zaprezentowała się naprawdę świetnie i głos ma jak dzwon. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam utwór, to głowę zwieszeniemy, że zacytuję przerwę Tetmajera. Natomiast ja przypomnę jeszcze państwu, że trwa konkurs, w którym można zdobyć bilety na koncert Guns N' Roses w Gliwicach 4 czerwca na ten pierwszy koncert. No i konkurs taki uknąłem dla państwa, że w pierwszej części należy podać jakieś słowo na G. Dowolne, to jest państwa inwencja. Proszę to napisać w mailu do mnie, konrad@antyradio.pl, a później z tego słowa trzeba coś będzie zrobić. Podam instrukcję po godzinie 12. No jak państwo pamiętacie konkurs z Metalliką, wtedy trzeba było to słowo wpleść w jakiś napis na transparent, który można zabrać na koncert. A co będzie dzisiaj z Gansami? No to dowiecie się po godzinie 12. Także przypomnę, jeszcze do 12 zbieram te słowa na literę G pod konrad@antyradio.pl.

0: Udue na koniec tej godziny. Skoku w rok. 7 minut pozostało do godziny 12. 7 minut pozostało także na to, żeby wysłać do mnie jakieś słówko na literę G pod konrad@antyradio.pl. A co z tym słowem trzeba będzie zrobić, żeby wygrać bilety na Gunsów? To po 12.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Podcok w Rock w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj. Witam serdecznie w trzeciej godzinie już Skoku w Rock i zapraszam na drugą część konkursu, w którym można wygrać podwójne zaproszenie na koncert Guns N' Roses na 4 czerwca w Gliwicach Prezera Arena. W pierwszej części konkursu poprosiłem Państwa o to, żeby podać jakieś słowo na literę G, z którego trzeba będzie coś ukręcić po godzinie 12. No to już mówię, o co chodzi. Jak wiadomo, koncerty to jest także okazja do zawarcia pewnych znajomości. A więc Państwa zadaniem jest stworzyć tekst na podryw, którego moglibyście użyć na koncercie Guns N' Roses. No i oczywiście w tekście musi paść słowo, które podaliście w pierwszej części konkursu do mnie pod adresem konrad@antyradio.pl. Tekst na podryw również zbieram pod tym adresem. No i czas macie do 13.30, czyli tak godzinę i 23 minuty. Chyba wystarczy. Gest, guma, grzmi Corroses, ciekawe, gaśnica, gust, głowonóg. Trzymam za Państwa kciuki.

0: Perfekt na antenie Antyradia. Proszę Państwa, ruszył casting na nowego Jamesa Bonda. Przedstawiciele Amazona zapowiedzieli, że na razie nie będą komentować szczegółów procesu castingowego, ale poinformowali, że poszukiwania trwają już od kilku tygodni. Więc bardzo ciekaw, kto zostanie nowym Bondem. Ciekawe, czy może potwierdzą się te różne jakieś ploteczki, że James Bond będzie w końcu kobietą. Nie sądzę, myślę, że to jakieś takie histeryzowanie. Ale żebym się nie zdziwił. Dobrze, nowy film o Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve, twórca m.in. cyklu Duna, Nowego Początku i Sicario, a scenariusz napisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders. A Państwa zdaniem, kto powinien zagrać w Jamesa Bonda? Możecie napisać to do mnie w wiadomości konrad@antyradio.pl. Nie wiem co prawda, czy ją znajdę, bo tyle maili wpada odnośnie Guns N' Roses i tekstu na podryw, że ho-ho. Ale jak coś, to proszę zatytułować po prostu Bond.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

tym utworze wszystko się zgadza. Peter Gabriel, Sledgehammer na antenie Antyradia, ale gorąco zachęcam do wsłuchania się w bas Tonego Levina, wspaniałego Tonego Levina, chyba mojego ulubionego basisty. Natomiast ja przypominam, że Brytyjczyk, czyli że Peter Gabriel o każdej pełni księżyca prezentuje nowy utwór, który znajdzie się na najnowszym albumie zatytułowanym O.I. To jest kontynuacja poprzedniego albumu, który nazywał się I.O. Także zachęcam do śledzenia, co też ma do powiedzenia muzycznie Peter Gabriel. No i w tym miesiącu pracowicie, bo w tym miesiącu to dwie pełnie, proszę Państwa. Jedna to jest ta niebieska, Blue Moon. A teraz będziemy Państwem kołysać, bo to We Will Rock You od grupy Queen.

0: cóż za emocje, 30 Seconds to Mars na antenie Antyradia. 7 minut pozostało do godziny 13, a państwo komentujecie wybór nowego Bonda, no bo ruszył już casting, jeśli chodzi o tego bohatera. Pani Ala napisała Keanu Reeves albo Jason Statham. No to jest ciekawa propozycja. Wiemy przynajmniej, że Keanu Reeves potrafi uchylać się przed kulami, więc pasowałby bardzo, a pan Jarek proponuje Karolaka.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple. Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Rock w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę, 17 maja. Niedawno mówiłem o tym, że ruszył casting na Jamesa Bonda. Jakoś tak już nieśmiało mówiłem, że pojawiały się jakieś takie głosy, że Bond miałby być kobietą. No ale to kiedyś się takie głosy pojawiały. No i napisał do mnie pan Tomasz. Proponuję na Bonda kobietę, polską kobietę, taką z krwi i kości, Krystynę Pawłowicz. Już widzę, jak wchodzi do baru i prosi o sałatkę warzywną, wymieszaną, niezmieszaną. No, coś w tym jest, panie Tomaszu. Myślę, że Krystyna Pawłowicz to byłby świetny Bond, bo w klonie wielu złoczyńców chciałoby z nią zadrzeć. No i proszę, jak się wpasował w to wszystko Chris Cornell, You Know My Name, towarzyszący serii Skądinąd.

0: Jest moc. Iron Maiden na antenie Antyradia. 22 minuty po godzinie 13. Iron Maiden także na srebrnym ekranie, proszę Państwa. Niedawno premierę miał film dokumentalny Iron Maiden. W zasadzie Iron Maiden powinienem był powiedzieć. Burning Ambition, tak się nazywa ten tytuł. Podsumowujący 50 lat kariery legendarnego brytyjskiego zespołu. Państwo już do mnie pisaliście w sprawie tego dokumentu. Szczerze polecacie nawet osobom, które nie są jakimiś zatwardziałymi fanami tej formacji. Natomiast ja przypomnę, że trwa jeszcze konkurs, jeszcze przez kilka minut dosłownie, w którym można zdobyć bilety na koncert Guns N' Roses 4 czerwca. Ci z Państwa, którzy wysłali do mnie jakieś słówko na literę G przed godziną 12, no to muszą z tym słówkiem ukuć jakiś tekst na podryw, którego można użyć na koncercie Guns N' Roses. Czytam te wszystkie maile od Państwa i bardzo mnie to wszystko bawi.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
2: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Dokładnie rok i tydzień temu grupa Ghost zainstalowała się w łódzkiej Atlas Arenie i dała fantastyczny koncert, który wspominam do dzisiaj. Natomiast teraz dowiemy się, kto wybierze się na koncert Guns N' Roses 4 czerwca w Gliwicach. Dzisiaj mechanika konkursu była taka, żeby do godziny 12 wysłać słowo na literę G, a później z tym słowem stworzyć tekst na podryw na koncercie Guns N' Roses. No i Monika stworzyła taki oto tekst ze słowem gnaty. To tak z głośników strzela, czy to twoje gnaty? Myślę, że to jest tekst, który świadczy o dużej wrażliwości słuchowej, a co za tym idzie estetycznej, to jest ważne w związku. Jest troska o zdrowie, to jest dobrze dla relacji długotrwałej, a w sumie też krótkotrwałej, bo warto wiedzieć, w jakim ktoś się stanie i czy się nie rozleci za chwilę. Poza tym jest przebojowy, konkretny, mi się bardzo podoba. Ja bym na to poszedł w każdym razie. Także Moniko, wybierasz się na koncert Guns N' Roses z osobą towarzyszącą. A wszystkim Państwu bardzo dziękuję i gratuluję inwencji twórczej. No i cóż, lecimy dalej. Lenny Kravitz, American Woman na antenie Antyradia. A tekst oczywiście można wykorzystać, jeśli Monika się zgodzi na koncercie.

0: też na prośbę Amelii przeczytam kilka sposobów na podryw. Może Amelii się przyda na koncercie. Jest bardzo ciekawa. Bartek napisał coś takiego. Generalnie unikam trudnych tematów jak galwanizacja, to było to słowo, ale sądzę, że dla ciebie jestem skłonny wejść w reakcję. Nawet jeśli skończy się to pełnym zwarciem. Piotr wybrał Gandalfa i napisał tak. Zachodzę jej drogę i mówię, nie przejdziesz! Chyba, że Gandalf pozwoli, albo dasz mi swój numer. To było też niezłe, naprawdę. Honorowo także wręczam nagrodę, taką powiedzmy, przybicie piątki. I jeszcze Patrycja napisała, hej, jesteś gąsienicą? Bo powoli, ale skutecznie włazisz mi do serca. No to macie już Państwo kilka sposobów na podryw różnych ludzi na koncertach. Sposoby od Antyradia specjalnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Konrad Czubaj, jak zawsze to była dla mnie ogromna przyjemność, ale usłyszymy się jutro, ponieważ będę zastępował Tomka Kasprzyka, a za chwilę z wami Bartek Synowiec.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Dzień dobry, dzisiaj niedziela, 17 maja, Bartek Synowiec. Zapraszam na kolejne wydanie klasycznej listy przebojów, czyli 4-godzinnego zestawu najlepszych rockowych klasyków, który sami wybieracie i głosujecie na niego poprzez naszą stronę antyradio.pl. I tak, zaczęliśmy dzisiaj od Jemu i od Red Hotów, czyli tych, którzy waszych głosów zdobyli najmniej. A tuż nad nimi wylądowała pani Edyta.
1: Klasik 38.

0: Boston powraca na listę po przerwie. More Than a Feeling już kiedyś gościło w naszym zestawieniu, potem z niego wypadło, a teraz, jak wspomniałem, wraca i wskakuje na miejsce 37. To jest numer z 1976 roku, czyli jak łatwo policzyć, w tym roku świętuje swoje 50-lecie. Jest w kwiecie wieku. Lekarz jeszcze niepotrzebny, ale i tak go zawołamy na wszelki wypadek razem z grupą UFO.
1: Classic 36.

Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Floydzi z mocnym spadkiem w tym tygodniu, ale Another Brick in the Wall i tak dzielnie trzyma się już od dobrych kilku miesięcy na naszej liście. Jak zwykle o tej porze czas na propozycje do listy. Dziś na pierwszy strzał idzie propozycja z Polski. W tym celu cofamy się do roku 1992, kiedy to ukazała się jedna z najbardziej znanych płyt grupy T-Love. Chodzi o album King, z którego numer tytułowy jest propozycją do listy.

0: Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
6: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Klasik 30.

0: Rock the Casbah, czyli jeden z największych przebojów formacji The Clash, też odnalazł swoje miejsce na klasycznej liście przebojów, której właśnie słuchacie w niedzielę 17 maja. Przy mikrofonie razem z Wami Bartek Senowiec. Zapraszam do zostania na dłużej ze mną, bo klasyczna lista na antenie Antyradia do godziny 18, a do tego są na niej takie numery jak No More Tears Ozziego.
1: Classic 28.

0: Myslowic uparcie się nie poddaje i od dłuższego czasu jest z nami w klasycznej liście przebojów, a przed nami panowie, którzy odwiedzą osobiście jutro studio Antyradia, bo jutro organizujemy spotkanie z muzykami grupy Deep Purple. Przylatują specjalnie do Polski. Do nas, do studia przy Żurawiej w Warszawie przyjadą Don Airey i Roger Glover, czyli odpowiednio klawiszowiec i basista Deep Purple, prawdziwe, żywe legendy rocka i to jeszcze przy okazji akcji Gwiazdy Rocka w Antyradiu, więc wszystko się zgadza. Słuchajcie nas jutro i obserwujcie w social mediach. No i sprawdźcie, jak się panom z Deep Purple spodobał u nas.
1: Classic 26.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Antyradio.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na...

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Radiohead dzisiaj z mocnym spadkiem, bo tydzień temu byli w pierwszej piątce. Pora tymczasem na kolejną propozycję do listy. Tym razem cofniemy się o 30 lat do albumu Down on the Upside, który w 1996 roku wydała grupa Soundgarden. Naszą propozycją na ten tydzień jest utwór numer 6 z tego albumu. Wspaniała kompozycja pod tytułem Blow Up the Outside World.

0: Najpierw YouTube, którego gitarzystą jest The Edge, a potem Aerosmith, którego utworem jest Living on the Edge. Taki dziwny zbieg okoliczności przytrafił się w dzisiejszym notowaniu klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Dzisiaj niedziela, 17 maja. Wyczytałem w kalendarzu, że to Światowy Dzień Pieczenia. Spadek z 17 na 18 może nieco zapiec fanów The Cure.
1: Classic 18.

0: Kosmiczny David Bowie i Ziggy Stardust też podpisują dzisiejszą listę obecności na klasycznej liście przebojów. Pewnie pamiętacie, że David Bowie niegdyś współpracował z grupą Queen, razem nagrali wielki przebój Under Pressure, ale dziś na klasycznej liście są osobno i to tuż obok siebie.
1: Classic 16.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary! Woltary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: A, myślałem, że Pixies uda się chociaż raz wygrać klasyczną listę przebojów. W zeszłym tygodniu byli od tego o krok, trafiając na drugie miejsce, ale teraz Where Is My Mind osuwa się na miejsce 13, podobnie jak ja osuwam się w obłęd, kiedy słucham tego numeru. Tuż nad nimi natomiast kawałek, którego intro zdecydowanie znajduje się w absolutnym topie najlepszych początków piosenek w historii rocka.
1: Classic 12.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

Este Rock Up, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: Dorsi pięknie otworzyli pierwszą dziesiątkę z kawałkiem LA Woman. Idealny numer do słuchania w aucie. Tuż nad nimi Hej na miejscu dziewiątym, a wy cały czas słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Tu nie ma miejsca na żadne nowości, tu liczy się tylko klasyka rocka. Bartek Synowiec, zapraszam jeszcze do godziny 18 na końcowe rozstrzygnięcia dzisiejszego notowania. Na ósmym kawałek z kolejnym świetnym intrem i zresztą nie tylko intrem.
1: Klasik 8.

Wielki hit In Excess, Need You Tonight. To za nami, a przed nami ostatnia propozycja do listy. To będzie numer z płyty, która zmieniła właściwie wszystko. W 1988 roku Chucka Mosleya w roli wokalisty w grupie Fade No More zastąpił niejaki Mike Patton, z którym grupa nagrała album The Real Thing. No i to był ogromny game changer dla Fade No More i w sumie dla całego gatunku muzycznego. Mike Patton podbił swoim talentem serca fanów na całym świecie, a kawałek z tego właśnie pierwszego albumu z Pattonem na wokalu trafia do naszych propozycji. To piosenka, która uważana jest za jeden z najważniejszych kamieni milowych w historii łączenia rapu z metalem.

Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Antyradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Seven Nation Army, miejsce drugie dzisiejszego notowania, brązowy medal dla Pearl Jam i Alive, a złoto, tego dowiecie się już za chwilę. Wcześniej jeszcze tylko ogromnie podziękuję za wasze towarzystwo dzisiejszego popołudnia i życzę udanego kolejnego tygodnia. Bartek Synowiec, do usłyszenia. Złoto dzisiaj dla Maidenów.
1: Classic 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker. Ghost.

Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Am de radio. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam w programie Niedzielny Sportowiec. To jest program, w którym oczywiście postaram się Państwu powiedzieć kilka newsów dotyczących tego, kto z kim grał, kto wygrał, kto przegrał, kto ma szansę na awans, a kto na spadek. Dzieje się cały czas w sporcie bardzo dużo. Ja też dziś miałem oczywiście, jak zawsze, co niedziela, takie szalone myśli, że może właśnie dziś powinienem zacząć uprawiać sport już, może nie zawodowo, ale tak półamatorsko, ale na szczęście ta pogoda tak jakoś przygięła mnie, że kiedy spojrzałem na sportowe buty, postanowiłem, że nie założę ich, bo jeszcze zrobię sobie krzywdę, jak ruszę w te biegi, w to wszystko, to może się to dla mnie źle skończyć. A przecież sport to zdrowie. Życzę Państwu doskonałego odbioru Antyradia.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 18, proszę Państwa, 15 maja w Zurychu oraz Fryburgu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Impreza potrwa do 31 maja, bierze w niej udział 16 drużyn. Tytułu Mistrzów Świata bronią Amerykanie. W grupie A znaleźli się Stany Zjednoczone, Szwajcarzy, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Austria, Węgry oraz Wielka Brytania. Mecze rozgrywają w Zurychu, we Fryburgu. W grupie B Kanada, Szwecja, Czechy, Dania, Słowacja, Norwegia, Słowenia oraz Włosi. W piątek w pierwszych meczach Kanadyjczycy pokonali Szwedów 5-3, Finlandia wygrała z Niemcami 3-1, Czesi, Dania 4-1, Stany Zjednoczone sensacyjnie przegrały ze Szwajcarią 1-3. 16 maja w sobotę Słowacja wygrywa 2-1 z Norwegią, Wielka Brytania przegrywa 2-5 z Austrią, Włosi 0, Kanada 6, Węgry 1, Finlandia 4, Szwajcaria 4-2 z Łotwą, a Słowenia pokonała Czechów 3-2. W dzisiejszych spotkaniach Brytyjczycy przegrali z Amerykanami 1-5, Włosi 1, Słowacja 4, trwa meczyk Dania, Szwecja, Duńczycy 1, Szwedzi 5, a w meczu Austria-Węgry, który także trwa, jest remis 1-1. Dziś jeszcze o 20:22 spotkania Norwegia kontra Słowenia i Niemcy zagrają z Łotwą. Jutro Finlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Szwecja, Czechy, Niemcy, Szwajcaria. Będę obserwował ten turniej, bo bardzo lubię hokeja na lodzie. To jest taka dyscyplina, która sprawia, że gdybym mógł wrócić czas, to na bank byłbym hokeistą. No ale niestety, nie tym razem.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 20 minut godzina 19. Przenieśmy się teraz w świat La Liga. Dziś o godzinie 19 rozpocznie się kolejka numer 37, przedostatnia kolejka w Hiszpanii. I zagrają ze sobą Rayo Vallecano z Villarreal. Athletic Bilbao podejmie Celta Vigo. Levante kontra Mallorca. Sevilla zmierzy się z Real Madrid. Real Sociedad zagra z Valencią. Elche z Getafe. Osasuna z Espanyolem. Atletico Madrid z Gironą. Real Oviedo z Deportivo Alaves. A o godzinie 21 rozpocznie się wyjątkowy mecz Barcelony z Realem Betis w tym właśnie spotkaniu. Już chyba wszyscy wiedzą, że Robert Lewandowski zagra po raz ostatni w barwach Barcelony. I będzie to pożegnanie polskiego asa w Hiszpanii. W tabeli mistrzem kraju jest Barcelona. Real Madrid zapewni sobie wicemistrzostwo, ale jest gra o miejsce trzecie, na którym obecnie jest Villarreal, który ma 69 punktów, 66 ma czwarte Atletico Madryt, a więc jeszcze drużyna Cholo Simeone jest cały czas w grze o trzecie miejsce na podium. Czy to się dziś stanie, a może w ostatniej kolejce? Cierpliwość. La Liga startuje o 19:00.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18.47, teraz przenieśmy się do Olsztyna, gdzie dziś odbył się mecz rewanżowy kwalifikacji do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które odbędą się w przyszłym roku w styczniu w RFN-ie. Proszę Państwa, Polacy grali mecz rewanżowy z Austrią tydzień temu. To było chyba nawet tydzień temu, już nawet nie pamiętam, ale jakoś tak. W każdym razie graliśmy z Austriakami na wyjeździe. Pierwsze spotkanie Polacy, to było 13 maja dokładnie, a więc niecały tydzień temu graliśmy na wyjeździe. Wygraliśmy to spotkanie 26-25. No i oczywiście w Olsztynie odbył się mecz rewanżowy, który w nieprawdopodobnych okolicznościach Polacy zremisowali 30-30. Na 14 sekund przed końcem meczu Austria prowadziła 30-29, no ale wtedy Szymon Sićko podał do Michała Daszka, który na 3 sekundy przed końcem rzucił bramkę, która dała Polakom awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Turniej odbędzie się w dniach 13-31 stycznia. Gratulacje dla polskiej reprezentacji.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 19, druga połowa niedzielnego sportowca. Proszę Państwa, w Turynie trwa turniej Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Wczoraj odbyły się mecze półfinałowe. Perugia ograła Projekt Warszawa 3-0, natomiast 3-1 wygrali mistrzowie Polski, czyli drużyna Warty Zawiercie. Pokonała 3-1 Zirat Ankara. No i oczywiście dziś trwają meczyki, w których to walczymy o medal brązowy w Lidze Mistrzów, a także o medal złoty. Projekt Warszawa gra z Ziratem Ankara. Jest 2-2 w meczu o trzecie miejsce, natomiast o godzinie 20:30 Perugia zmierzy się z Aluronem CMC Warta Zawiercie w wielkim finale. Co ciekawe, polski zespół zmierzy się z nimi po raz kolejny. Rok temu również tak było. Wygraliśmy ten mecz 3-2. A jeszcze chciałbym nadmienić, że nadciągają mecze polskiej reprezentacji w siatkówce. Otóż w turnieju towarzyskim Alei Gwiazd Siatkówki, który rozpocznie się w dniach 20-23 dzień maja w Sosnowcu oraz w Katowicach, Polacy zagrają z Serbią 20 maja, 22 z Ukrainą, a 23 z Bułgarią. To będzie przetarcie przed rozpoczynającym się nowym sezonem Ligi Narodów w czerwcu i wrześniowymi mistrzostwami Europy. Tak więc sezon siatkarski nadciąga.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, w piątek oraz w sobotę odbyły się drugie spotkania ćwierćfinałowe w Orlen Basket Lidze, czyli faza play-off. Śląsk Wrocław pokonał Arkę Gdynia 92-82. Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 89-84. King Szczecin kontra Zastal Zielona Góra. Lepsi goście, którzy wygrywają 82-79. I w ostatniej parze Trefl Sopot pokonał Dziki Warszawa 81-78. Po dwóch meczach Śląsk z Arką prowadzi 2-0, Legia z MKS-em Dąbrowa Górnicza również 2-0, ale w tych pozostałych parach King Szczecin, Zastal Zielona Góra oraz Energa Trefl Sopot, Dziki Warszawa jest remis 1-1. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Trzecia seria gier odbędzie się 18 oraz 19 maja. Arka Gdynia zagra ze Śląskiem, Zastal podejmie King Szczecin, Dziki Warszawa, Trefl Sopot, a MKS Dąbrowa Górnicza, Legię Warszawa. No i jeżeli legioniści wygrają ten mecz na wyjeździe, to awansują do półfinału. Zapowiada się bardzo emocjonujący czas w polskiej basketlidze. Jeżeli macie okazję, polecam śledzić, bo naprawdę myślę, że to dopiero zapowiedź tego, co nadciąga.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
3: O reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 26 minut wybije godzina 20. Proszę Państwa, na koniec jak zawsze ekstra klasa. Kolejka numer 33, przedostatnia już kolejka, rozpoczęła się w piątek od meczu Zagłębia Lublin z Pogonią Szczecin. Portowcy wygrali na wyjeździe 1-0. W piątkowy wieczór Korona Kielce pokonała Widzew Łódź 1-0. Wczorajsze mecze Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3. Wisła Płock przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1. Radomiak przegrał z Lechem Poznań 1-3 i Lech zapewnił sobie tytuł mistrzowski, obronił także tytuł z zeszłego sezonu. Piast Gliwice w dzisiejszym spotkaniu przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3. GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2 i w zakończonym kilkanaście minut temu meczyku Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2. Jutro zakończenie serii 33. Arka podejmie Słonie z Niecieczy. Mecz rozpocznie się o godzinie 19. Zerknijmy jeszcze na tabelę. Mistrzem Polski Lech Poznań, miejsce drugie Górnik Zabrze, na trzecim miejscu Jagiellonia, mają tyle samo punktów, 53 oczka, ale 52 ma także Raków Częstochowa. Piąty jest GKS Katowice, Zagłębie Lubi na miejscu szóstym, Legia Warszawa siódma, ósma Wisła Płock. Natomiast na dole Słonie z Niecieczy już mogą przygotowywać się do sezonu pierwszoligowego. Arka Gdynia 36 punktów, jeśli wygra jutro ze Słoniami będzie miała punktów 39 i przeskoczy w tabeli Lechię, która ma 38 oczek, 39 ma Widzew Łódź, Krakowia 41, Piast Gliwice także 41 oczek i oni wszyscy walczyć będą o utrzymanie. A to zapowiada nieprawdopodobną końcówkę tego sezonu w polskiej ekstraklasie. W przyszłym tygodniu, w sobotę,

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i zupełnie nieoczekiwanie dojechaliśmy do godziny 19:47. Za chwilę 20. Ja Państwu chciałbym powiedzieć jeszcze, że w meczu o trzecie miejsce Final Four Ligi Mistrzów turniej odbywa się w Turynie. Projekt Warszawa przegrał 2-3 z Iratem Ankara. Natomiast o godzinie 20:30 Perugia kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. Wielki finał, jeżeli szukacie rozrywki emocji, to myślę, że warto zerknąć na to spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30. Oprócz tego trwa jeszcze dziś cały czas ostatnia, przedostatnia seria gier w La Liga. O 21:00 ostatnia kolejka w lidze francuskiej, natomiast w lidze włoskiej będą jeszcze do obejrzenia trzy meczyki: Udinese kontra Cremonese, Sassuolo Lecce oraz Cagliari kontra Torino. Rozpoczną się o 20:45. Tak więc każdy, myślę, że znajdzie coś dla siebie. Życzę Państwu kapitalnego, słonecznego tygodnia i oczywiście emocji po kokardę. Do usłyszenia.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej
3: masz. Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Gdy pisałam piosenkę God's Lonely Man, miałam w głowie głos Iggy'ego Popa, mówi w majowym numerze Teraz Roka Anna Calvi. Gdyby nie zgodził się jej zaśpiewać, trafiłaby do szuflady, a gdy nagrał swoją część, poprosiłam, by pojawił się też w teledysku. Poświęcił mi dużo czasu, niestety nie ma w nim już tej dzikości, jaką znamy. Dlatego uznałam, że muszę ucieleśnić jego energię w swojej roli. Myślę, że był trochę zdziwiony, ale czuję się zaszczycona, że Iggy Pop stwierdził, że jestem szalona. Anna Calvi i Iggy Pop, God's Lonely Man.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: 26 maja w krakowskim Hyde Parku wystąpi John Five, gitarzysta Motley Crue. Granie w tym zespole to spełnienie marzenia z dzieciństwa, mówi on w majowym numerze Teraz Roka. Ale mógłbym to powiedzieć o każdym wykonawcy, z którym grałem, a pracowałem przecież z Marilyn Mansonem, Robem Zombiem, Davidem Lee Rothem, Lynyrd Skynyrd czy Dolly Parton. Pracowałem z gośćmi z Kiss, a nawet z Rickiem Martinem i Rodem Stewartem. Ciągle się boję, że się obudzę z tego snu, że ci wszyscy artyści i te wszystkie koncerty tylko mi się przyśniły. Motley Crue, Dogs of War.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: Grupa Saxon już w czerwcu wystąpi w Gdańsku na Mystic Festival. Kiedy w latach 70. pracowałem w kopalni, poznałem sporo Polaków, opowiada w majowym numerze Teraz Rocka Biff Byford. Podczas II wojny światowej wiele osób dotarło z Polski do Anglii i tu zapuściło korzenie. Część została górnikami. Pamiętam ich jako wesołych i bardzo pracowitych ludzi. Szanuję Polaków za te cechy. No a później, kiedy Lech Wałęsa walczył w Polsce o wolność, wszyscy tym żyliśmy. O tym śpiewam w utworze Red Star Falling. To były wydarzenia, które wstrząsnęły światem. Saxon, Red Star Falling.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Antyradio.
1: Nie rozmawiałem z Dave'em Mustaine'em od 5 lat. Zwierza się w majowym numerze teraz rocka Dave Ellefson, były basista Megadeth. Ale nie myślę o nim źle, naprawdę. Powód, dla którego wyrzucił mnie z zespołu, to coś, z czym sam mam problem. To było niepotrzebne, ale trudno. On ma nowy zespół, nowych muzyków, robi swoje, ale to jego pożegnanie ze sceną. A ja nadal gram muzykę Megadeth i pewnie będę grał ją do końca życia. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Megadeth, Symphony of Destruction.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Colts and the Truth w Antyradiu.
1: Hey everyone, it's Duff McKagan back at you.
2: Cześć kochani, tu Duff McKagan. Wracam do was z kolejnym odcinkiem audycji Three Chords and the Truth.
1: My wife.
2: Tym razem znów nadaję bez mojej żony Susan Holmes McKagan, mojej partnerki w programie. Tak to bywa w trasie. A ja wciąż jestem w Brazylii, w Belém.
1: Brazil, which is the
2: to właśnie stąd pochodzi
1: Açaí Bowl.
2: Açaí
1: comes from.
2: A samo miasto nazywa się Bramą do Amazonii. Gramy tu koncert, a potem lecimy na Florydę na wydarzenie związane z Formułą 1.
1: And then we're off to Florida. We're going to play some F1 stuff. We're playing the Daytona show, which will be killer.
2: W tym koncert w Daytona, który zapowiada się świetnie. Do zobaczenia wkrótce. Dziś planowałem playlistę w całości poświęconą latom 70. Trochę od niej odejdę przy utworze Rush, ale o tym później. Zaczynamy jednak zgodnie z planem. Od Davida Bowiego i Rebel Rebel.

0: Three Chords and the Truth of Amteradio.
1: And that was Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.
2: To byli Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. To klasyk lat 70. A dzisiejsza audycja utrzymana jest właśnie w tym klimacie. Tu Duff McKagan. Jak wspomniałem, jestem w trasie i nagrywam z pokoju hotelowego. Mam nadzieję, że wszystko brzmi dobrze. Docierały do mnie sygnały, że niektóre odcinki miały dziwne brzmienie, ale wynika to z tego, że nagrywam w różnych hotelach i akustyka za każdym razem jest inna. Niewiele mogę na to poradzić. No i nie ma tu Susan, więc brakuje jej ciepła. Jestem tylko ja. A teraz z Seattle w stanie Washington nasze dziewczyny. To Heart i Crazy on You.
1: This is Heart, this is Crazy on You.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: That was ZZ Top with the classic LaGrange.
2: To byli ZZ Top i klasyk LaGrange. Przeglądałem różne playlisty i staram się, kiedy tylko mogę, puszczać w tym programie sporo nowej muzyki. Czasem jednak, czy to w samolocie, czy na scenie podczas koncertu, zastanawiam się, jaką playlistę przygotować do audycji. Tym razem padło na lata 70. Sam nie wiem dlaczego. Ostatnio zagraliśmy na koncercie Sabbath Bloody Sabbath. I to chyba podsunęło mi ten pomysł. Ten utwór pojawiał się już w programie kilka razy, więc nie będę go powtarzał. Teraz zespół, który w latach 70. naprawdę odświeżył rock'n'rolla. To Cheap Trick i Surrender.
1: This is Cheap Trick, Surrender.

0: Free Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And that was the amazing Free with All Right Now.
2: To byli niesamowici Free i All Right Now. Free w pewnym sensie przekształciło się później w Bad Company.
1: In about 1974.
2: Mniej więcej w latach 74-75. Jeśli nie znacie Free, mają kilka świetnych płyt, na których praktycznie każdy utwór to hit, przynajmniej według mojego gustu. Jak mówiłem, jesteśmy w trasie z Guns N' Roses. Gramy sporo nowych numerów i tych utworów, w tym nasze nowe single Nothing i Atlas. Teraz jednak sięgniemy wstecz. To nie są lata 70. Tu trochę od nich odchodzę, bo wtedy jeszcze nie istnieliśmy jako zespół. Ja już byłem na świecie, ale to było przed nami. To Guns N' Roses i My Michelle.

0: Three Chords and the Truth в Amte Radio.
1: And that was My Michelle by Guns N' Roses.
2: To było My Michelle, zespołu Guns N' Roses.
1: About the Edmund...
2: Czytam teraz książkę o Edmundzie Fitzgeraldzie.
1: It was in the 70s.
2: Jeśli pamiętacie, to historia z 75 roku, która wydarzyła się na Wielkich Jeziorach, gdzie odbywa się ogromny ruch statków. Podczas sztormów te jeziora potrafią być groźniejsze niż Atlantyk czy Pacyfik, bo fale są tam bardzo ostre, ciężkie i pojawiają się błyskawicznie. Nie ma tam soli, która by je łagodziła, więc potrafią dosłownie rozrywać statki. Tak właśnie stało się z Edmundem Fitzgeraldem. Taka mała dygresja historyczna, zupełnie niezwiązana z kolejnym utworem. Ten też nie jest z lat 70., ale jest blisko. Około 1981 roku. To Rush i Tom Sawyer.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: This is Dap McKagan. Three Chords and the Truth.
2: Tu Dap McKagan, Three Chords and the Truth. Jeśli chcecie zamówić jakiś utwór, napiszcie wiadomość prywatną do mojej wspaniałej żony na Instagramie, Susan Holmes McKagan. Przegląda wiadomości i wybiera propozycje. Możecie podać swoje imię, pozdrowimy was na antenie. A w przyszłym tygodniu wróci do programu, a na razie jestem tu sam. Kończymy tę playlistę inspirowaną latami 70. utworem Aerosmith, to Dream On.

0: Free Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was Dream On, Aerosmith.
2: To było Dream On zespołu Aerosmith. Mam nadzieję, że podobała wam się dzisiejsza audycja. Głównie lata 70. Choć świetnej muzyki jest tak dużo, że trudno wybierać. Trzeba po prostu podejmować decyzje i iść dalej, bo dobre utwory są w każdej dekadzie. Potraktowałem tę playlistę jako małe wyzwanie i mam nadzieję, że się wam spodobało. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: And I hope you enjoyed it.
2: To Duff McKagan, Three Chords and the Truth.
1: I'm Duff McKagan.
2: Trzymajcie się.
1: The Truth, over and out.
3: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi, everybody. This is Dexter.
6: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dzień dobry. Leszek Gnoiński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu. Dziś zapraszam na wywiad z Januszem Panasewiczem, który przeprowadziłem w 2021 roku.
2: Czy widziałeś koncert Manamu w Opolu w 80 roku?
3: Widziałem w telewizji oczywiście, bo w tym czasie byłem w wojsku w zespole Desant i pamiętam, że gdzieś w hotelu jakimś, nie wiem, czy nawet nie było to Tarnów, gdzieś tam jakieś południe miałem swój pokój i włączyłem i widziałem to tak.
2: Mhm. I jakie wrażenie na tobie zrobił ten koncert?
3: Dla mnie był jakby taki, zwłaszcza dla mnie, który był w wojsku, nie? I był po drugiej stronie barykady, czyli, że tak powiem, śpiewałem piosenki do jakiegoś widowiska pogodnego, o żołnierzach, w spadochroniarzach jakichś i tak dalej, więc to jak zobaczyłem, to duży szok. I niedowierzanie, że tak może być, ale tak naprawdę to przede wszystkim muzycznie, to była inna muzyka w tej chwili, taka muzyka punk rockowa dla mnie wydawała się być to, co Manam na początku grał, bardzo taka dynamiczna. Postać Kory oczywiście, zwracałem uwagę na muzyków, ale oczywiście Kora była taką przyciągającą bardzo uwagę swoją. No i to słynne drzewo, zdaje się, tam było w tle na tym festiwalu, nie? Takie, ale to tam jeszcze pamiętam, nawet późniejszy oddział zamknięty, bo wcześniej to oni chyba się nazywali jakoś inaczej. Był taki zespół, Pastor Band, tak jest.

0: I oni, zdaje się, wtedy, to ich zapamiętałem, Pastor Ben i Korę wtedy, tak to widziałem.
1: Jaka była muzyka polska rockowa przed roku 80? Czy ty chodziłeś na koncerty?
0: Przed rokiem 80 to tak naprawdę tej muzyki nie za bardzo. Ja oczywiście, mieszkając na Mazurach, to miałem jakiś taki dostęp, bo były kluby, gdzie przyjeżdżali ludzie gdzieś na przykład z Moronga. Tam była taka, nazywało się to Maszyna Rytmiczna z Moronga. Fajni ludzie grali, nie pamiętam ich już, nie wiem co robią do tej pory, ale to byli starsi ode mnie kolesie, długie włosy i tak dalej. Oni w takim klubie WSS z Połem, bo tam im właściciel, podobała mu się, jakby odpowiedzialny za ten klub, ta muzyka, więc ja tam byłem za mały, żeby wejść do środka, ale oni mieli pootwierane okna, to się ubierałem tam, przychodziłem pod ten klub i se słuchałem pod klubem. Tej muzyki była zupełnie dzika, inna niż to, co było wtedy w radiach i w telewizji, co było pokazywane, czyli to końcówka lat 70. No ale wtedy już ja pamiętam, że zacząłem słuchać takich zespołów, gdzieś to się pojawiało w niedużej ilości, ale to było na przykład Test z Darkiem Kozakiewiczem, bo się dowiadywałem, kto to gra tak pięknie na gitarze, to był Darek Kozakiewicz, to był zespół Test i z Wojtkiem Gąsowskim, i to pamiętam, że bardzo mi się podobało, fajne granie, takie rockowe. No i wtedy, zdaje się, jeszcze, i chyba Marek Kałaszewski, to co pamiętam, takie dwie, które kojarzyły mi się z czymś awangardowym, rockowym, to był zespół Klan Marka Kałaszewskiego, no i zespół Test, właśnie jak mówię, z Wojtkiem Gąsowskim i z Darkiem Kozakiewicz.
1: Czyli ten Manam był takim przełomem
0: generalnie. Tak, tak.
1: Manam... Wiele osób uważa, że tak naprawdę ten rock w Polsce zaczął się od tego występu de facto, bo to było autorskie nagrania i to było kompletnie jakby coś innego, tak? To było takie wyjście spoza tą sztampę estradową w tym czasie.
0: No tak, to rzeczywiście, dlatego że no wtedy ten festiwal w Opolu to oglądało miliony ludzi, no bo to było jakaś ucieczka od szarości, codzienności i wtedy i tego stanu w Polsce i tak dalej, przełom zupełny i oni się tam pojawili i tak wszyscy się zastanawiali. Ja zresztą też, czy to w ogóle jest tylko taki jakiś rzucenie takiego kamyczka, że coś takiego się dzieje, ale za chwilę tego nigdzie nie będzie, ale jednak, tak jak mówię, ja słuchałem wcześniej Klanu i Testu, ale Manam i Kora wprowadzili coś takiego, że nagle tych zespołów zaczęło się pojawiać więcej, stały się codziennością w radio i tak dalej, Trójka i tak dalej, zaczęły puszczać takie numery, więc za chwilę po Manamie Republika się objawiła, ale można tak powiedzieć, że Kora i Manam to jakby dla szerokiej publiczności, takiej, która gdzieś tam w telewizorze ogląda muzykę, a nie chodzi na koncerty, to oni byli pierwsi, tak.
1: Jak to się miało do tej muzyki, którą śpiewałeś w tym w zespole wojskowym?
0: Nijak. Kompletnie o co innego chodziło, wiesz. Tam był jakiś bunt, jakieś takie bardzo rzeczy, które się nie miały nijak do tego, o czym ja śpiewałem w tym wojsku, no bo to było widowisko może nie stricte wojskowe, ale oparte na jakichś motywach. Jacyś ludzie napisali scenariusz o miłości żołnierza spadochroniarza, desantowca do jakiejś tam dziewuszki wiejskiej i tak dalej. Ja oczywiście nie grałem tam żadnej roli większej. Po prostu śpiewałem w chórkach, nie? Wychodziłem, żeby nie być na poligonie, to wolałem śpiewać sobie gdzieś w jakimś studiu albo jeździć w cywilnych ubraniach, mogłem się poruszać, więc dla mnie to był jakiś handicap. Jestem w normalnej czynnej służbie, ale nie chodzę w mundurze, więc byłem wygodnicki. Tak to wygląda, nie? Że byłem tam, ale też fajni muzycy tam grali, tam dużo fajnych ludzi. Gdyby nie ten desant, nie wiadomo jak to by było, bo śpiewała tam dziewucha. Właśnie ona grała tą tam bohaterkę w tym widowisku, o którym mówiłem i tam poznałem Andrzeja Mogilnickiego, który się pojawił, bo to był jej narzeczony wtedy. Przyjeżdżał, gdzieś się w Lublinie poznali. Ten zespół Desant był z Lublina. W Lublinie miał jakby siedzibę. Tam w Lublinie był też Romek Lipko i było studio niedaleko i był słynny hotel Unia i kawiarenka na piętrze, gdzie wszyscy, całe high life lubelski się tam schodził. Tam trafił też Andrzej Mogilnicki. No i tak poznał Ulę w jakichś takich okolicznościach, która tam też była i przez to pewnie jaja w jakimś późniejszym czasie.
1: Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ten taki wielki boom rockowy nastąpił w roku 80 i 81. Co to było takiego, że to się tam pojawiło?
0: To ja się też nad tym zastanawiałem. To tak naprawdę, bo nie jest prawdą, że to od początku lat 80, bo oczywiście w latach 70, bo już Budka Suflera grała, na przykład Janek Borysewicz, już tam można było usłyszeć jakieś takie piosenki. Mówię, Darek Kozakiewicz, ale wielu takich muzyków fajnych gdzieś wyjeżdżało, żeby gdzieś zarobkować, zarabiać, więc wiem, że wielu ludzi, muzyków grało gdzieś na statkach, gdzieś po Finlandiach, Norwegiach się tłukli i zarabiali. zarabiali jakieś pieniądze, gdzie mogli grać sobie to, co tam lubią. Natomiast te lata 80. oczywiście, bo to można powiedzieć, że gdzieś tam zaczepia o politykę, bo wiadomo, były przemiany. Czuło się tą solidarność, czuło się to wszędzie na ulicach było widać. Ja pamiętam nawet z tym desantem, jak jeździłem, to był 80. rok, no to widziałem na przykład Bydgoszcz czy coś pooblepiana w plakaty, później zrywane te plakaty. Policja, nie policja, właściwie wiadomości o tym, co się dzieje gdzieś tam, będąc dla mnie w wojsku, to z plakatów ulicznych gdzieś tam się dowiadywałem. Ta Bydgoszcz mi utknęła w pamięci, była cała zalepiona i że tam już, że Lech Wałęsa i coś tam. No w każdym razie na pewno miało to podkład polityczny w tym sensie, że mnie to dziwiło, że te teksty są dość odważne, jak na tamte czasy bardzo odważne. Pojawiają się w programie trzecim Polskiego Radia i wielu ludzi się zastanawiało, czy to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że władze pozwalają na takie śpiewanie, że to gdzieś tam jak takie ujście i tak dalej. Ktoś mi kiedyś powiedział, chyba Wojtek Olszak, powiedział, że dowiadywał się gdzieś w jakimś programie, gdzieś uczestniczył, gdzie był lata temu już, gdzie był Jerzy Urban. Podszedł, mówi: dzień dobry, jestem Wojtek Olszak, jestem muzykiem, gram. Ja chciałem pana zapytać, bo mnie to tak interesuje, czy pan coś wiedział o tym ruchu rockowym, kiedy pan był rzecznikiem rządu w tamtych czasach, stan wojenny i w tym czasie, czy ta muzyka do was docierała, żebyście słyszeli o tym, że to jest jakiś bunt i coś takiego? I okazuje się, że Jerzy Urban odpowiedział, że coś tam było słychać, że są jakieś piosenki, ale my mieliśmy inne problemy na głowie, w ogóle nas to nie interesowało. To nie był żaden, po prostu nie interesowaliśmy się tym, ponieważ baliśmy się tam, że tu zaraz Rosja wejdzie albo coś i tak dalej, i tam były jakieś układy wojskowe, mówi kompletnie, że to jest jakaś legenda obrosła, że to wentyl bezpieczeństwa i tak dalej, mówi kompletnie się tym nie interesowaliśmy. Po prostu.
1: Pamiętasz pierwsze spotkanie z Janem?
0: Tak, oczywiście. Pierwsze spotkanie z Jankiem nastąpiło chyba w Krakowie w hotelu Krakowia. To pierwsze moje spotkanie. Janek tam przyjechał, jak nagrywaliśmy. My rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, bo na przykład oni tam dzwonili do mnie gdzieś do... Jak byłem w tym desancie, gdzieś w jakimś hotelu, więc się porozumiewaliśmy przez Ulę, trochę przez Andrzeja Mogilnickiego. Spotkaliśmy się pierwszy raz właśnie tam, a później jeszcze ja byłem w tym desancie. Nagrałem pierwsze piosenki w Teatrze w studio. Tam spotkaliśmy się z Jankiem. Następny raz też był jakby chwilę później, kiedy te piosenki oczywiście zostały nagrane, a jeszcze nie ujrzały światła dziennego na początku, bo tam jeszcze wtedy było mała Lady Punk w radio, więc myśmy następnych piosenek jeszcze nie wypuszczali. I byłem z wojskiem, byłem w Warszawie na ulicy Mazowieckiej, tam gdzie teraz jest całe zagłębie klubów i jakichś takich rzeczy. No to tam był taki, pewnie do dzisiaj jest taki hotel garnizonowy, wojskowy. To był lipiec, pamiętam gorąco i Janek do mnie przyjechał z Andrzejem Mogilnickim, ja tam byłem w pokoju z jakimś muzykiem, z perkusistą z tego desantu i coś tam. Pogadaliśmy trochę o tym, że, bo tam zaproponowano mi wtedy, żebym zaśpiewał, chyba na 22 lipca było święto takie, więc wiesz, no to nie za bardzo niepodległości. W związku z tym rozmowa była dość prosta. A Janek z Andrzejem mówią: słuchaj, ty nie możesz tam wysnąć, bo dostałem propozycję jakąś taką. Gdzieś to wisiało w powietrzu, że ja być może gdzieś trafię. Wiadomo, no, ludzie widzieli, że jest Andrzej Mogilnicki, który się koło mnie gdzieś kręci, że się spotykamy, i doszło do jakichś tam władz wojskowych wtedy, że zaproponowali mi, że będę mógł zaśpiewać w telewizji publicznej 22 lipca, więc wtedy właśnie pojawił się wcześniej, na szczęście, Janek Borysewicz z Mogielem i mówią: no, to nie jest możliwe. To nie wytłumaczyli mi, że ja jako żołnierz służby czynnej nie mam obowiązku, nie ma rozkazu do śpiewania, natomiast może być rozkaz, żebym strzelał, nie? Więc to wtedy mogę, jeżeli jestem, ale śpiewać, to możesz zawsze się wykręcić, że cię boli gardło czy coś, nie możesz tam wystąpić po prostu. No i odmówiłem, co było oczywiście dla żołnierza służby czynnej trudnością dużą, no, było duże ciśnienie, no ale wiedziałem, że to jest ważne dla mnie i powiedziałem, że ja nie będę śpiewał i koniec. No i były przekomarzania się jakieś, no i w efekcie tego zostałem wyrzucony z tego zespołu Desant i na ostatnie 3 miesiące przeniesiony do Sanoka, gdzie było mi dobrze, byłem zwyczajnym żołnierzem, ale starym żołnierzem, dlatego że nic mnie nie ruszało.
1: Jak to pierwsze spotkanie z Jankiem i to pierwsze śpiewanie, bo tam na początku chyba nie był zadowolony chyba z twojego śpiewania, prawda?
0: Znaczy, my podeszliśmy do minus 10 w Rio i tam było wszystko okej. Okay. Janek już miał nagrane wokale, te refreny, co to za dom, może, i tak dalej, ale te refreny były długie, dźwięki, wysoko i tak dalej. No i oni chcieli sprawdzić, jak ja to zaśpiewam. I zaczęliśmy od tego i to naprawdę szybko poszło. W godzinkę tam parę nakładek i to właściwie tam się śpiewało od początku. Później wybierali wersję. Teraz to można cyfrowo sobie kombinować co do litery, nie? A wtedy po prostu musiałeś zaśpiewać całą piosenkę. Raz, drugi, piąty i wybierało się wersję. Można było tam przyciąć na taśmie, ale to nie ta precyzja, która jest w tej chwili, więc to zupełnie inna technika, w ogóle inne rzeczy. Zaśpiewałem ileś tych wersji, tych refrenów po każdej ze zwrotek. No i się okazało, że jest super, jak to zmontowali. Za chwilę takie próbne montaż Jacek Mastykarz zrobił natychmiast na tego i byliśmy zachwyceni. Ja też byłem, ja nie poznawałem swojego głosu, bo był niewojskowy, był fajny, taki mocny, troszkę taki rozpaczliwy, ale o to nam chodziło i wtedy było okej. Okay. Natomiast, no później było nieszczęśliwa. Tańcz głupia tańcz to świetny tekst, to, gdzie Mogiel akurat był w Gdyni, był w klubie słynnym Maksimie, który tam jeszcze, no, co, oczywiście nie istnieje, ale budynek taki tam rupiecieje, że nazwę w tej chwili, nikt tego nie kupuje. W fajnym miejscu w Orłowie. I obserwował sytuację, jaka wtedy w tamtych czasach miała miejsce i napisał fajny tekst. Mi się ten tekst wszystko podobał, tylko że ja po prostu chciałem go po prostu pięknie zaśpiewać, a chodziło o to, że te moje piękne śpiewanie z naleciałościami mazursko-wojskowymi to kompletnie nie pasowało do opowieści o dziewczynie, która tańczy na róże w jakimś klubie, tak? I o kolesiach, którzy tam z kasą przyjeżdżają, tacyś, wiesz, marynarze i tak dalej, więc no to ten mój głos tam kompletnie nie pasował, było to źle i ja to czułem, że to nie tak brzmi, bo zagrałem raz, drugi, trzeci, Janek mówi, no nic z tego chyba nie będzie, to nie o to chodzi i wyszedł z tego studia i pojechał, nie wiem, sobie na kolację, czy wódeczkę, czy co, gdzie pojechał, w każdym razie wyszedł ze studia. A myśmy z Mogielem zostali, no i z Jackiem Mastykarzem i tak zaczęliśmy sobie kombinować, nie, co to w ogóle, co z tym zrobić, nie, i ja czułem, jakby rozumiałem to, że to nie jest ta barwa do tej piosenki, że ona nie jest prawdziwa i zaczęliśmy rozmawiać i Mogiel zaczął zadawać bardzo podchwytliwe, że tak powiem, pytania: Panas, a ty wiesz, o czym ta piosenka tak naprawdę jest? Ja mówię, no wiem, o takiej lasce, która się sprzedaje tam za kasę dla jakichś bojków, chłopaków, wiesz, ze statków przyjeżdżających gdzieś z Afryki, z Arabii Saudyjskiej i tak dalej. No dobra, ale ty ją lubisz, czy jej nie lubisz? Jaki masz do niej stosunek? Czy ty chciałbyś, żeby się z nią zaprzyjaźnić, czy raczej jest dla ciebie śmieszna, odpychająca, niechętny jesteś w ogóle i gardzisz po prostu takimi osobami? I zaczęliśmy tak rozmawiać. Ta rozmowa trwała, ja wiem, 20 minut, pół godziny. Zaczęliśmy sobie o tym mówić, jak zdanie po zdaniu, ty, no i co tu mówisz? No tak. Czyli innymi słowy, ktoś mnie zaczął uczyć. Naprawdę, to było dla mnie bardzo ważne. Ja tam miałem 21-22 lata, nie wiem, coś. Nikt tego mi w wojsku takich rzeczy nie musiałem śpiewać, marszowe piosenki i tyle. A tutaj trzeba było po prostu coś zainterpretować i opowiedzieć. Się okazało, kiedy wszedłem po tej rozmowie, wszedłem do studia, dwa podejścia i był gotowy numer. Po prostu ja zrozumiałem i pomyślałem o tej dziewczynie tak, jak pomyślałem i wtedy pojawiła się barwa. Ta barwa powstała w mojej głowie, nie? Czyli jakby mój taki niechętny, zdystansowany stosunek do tej dziewuchy i do tej sytuacji, która tam miała miejsce w tym klubie, spowodował, że jakby z głowy przeszło to gdzieś na struny głosowe i ten głos po prostu zabrzmiał absolutnie prawdziwie, naturalnie i wtedy obudziliśmy Janka. Janek przyjechał do studia, no to teraz usiądź, nie wytrzyma. On mówi, nie, trzeba od nowa, coś trzeba z tym zrobić numerem, jak to Janek, nie? Włączyliśmy, on mówi, nie, no, co to ma być? To ja w ogóle kłaniam się nisko, co wyście zrobili? Jak to nagle się stał właściwy numer, nie? Także no różne były przygody tego typu.
1: Jak zaproponowali ci śpiewanie w zespole, to co powiedzieli? Będziemy numer jeden?
0: Ja byłem w Katowicach, w hotelu Katowice, pamiętam, niedaleko Spodka, z zespołem Desant, jeszcze pamiętam wtedy, i był telefon przez recepcję do pokoju, że dzwonią do mnie jacyś panowie, bo oczywiście ja nagrałem jeszcze to i jeszcze minus 10 minut, tańcz głupia tańcz, te dwa numery na początku nagrałem i o ile pamiętam, wtedy jeszcze chyba taką inną troszkę wersję Vademecum Scouta, ale zupełnie nie tą, która się ukazała później. Jakoś tak to pamiętam. W każdym razie siedziałem w tym hotelu i zadzwonił telefon, słucham tego. Dzień dobry, tu mówi Mogiel i mówi Janek. Słuchaj, rada starszych w tym zespole postanowiła, że zostajesz przyjęty do zespołu Lady Punk. Znaczy wtedy jeszcze nie było nazwy, to było tak, szukaliśmy tej, no ale do kapeli, czy że jesteś, jakie masz plany, ile ci zostało tego wojska. Oni co prawda wiedzieli, nie, ale więc więc mówię, że jeszcze tam 2 miesiące, czy coś, czy 3 miesiące i możemy, dobra, to spokojnie skończysz to wojsko, my w tym czasie popracujemy, musimy znaleźć muzyków i tak dalej, to jeszcze trochę potrwa. No w każdym razie dostałem taką oficjalną przez telefon, że zostałem po naradach, dyskusjach, jestem w tym zespole. No to dla mnie było oczywiście ogromnie przyjemne, natomiast to nie tak wszystko hola hola, bo dlatego, że jeszcze musiałem do Olecka, musiałem to powiedzieć w domu swojej byłej żonie, małe dziecko i tak dalej, że nagle co, wychodzę z wojska i co? I znowu mnie nie ma, tak? I tak się stało, więc też wiesz, no nie myślałem za bardzo, to było fajne, nie myślałem o tym, ile to będzie trwało, po prostu fajna przygoda, podobało mi się to środowisko też fajnie, bo tam Andrzej, jeszcze jak byłem w wojsku, zabierał mnie na przykład na koncert Izy Trojanowskiej do, pamiętam, to przyjeżdżałem, kiedy dookoła były jakieś wozy opancerzone, ona śpiewała w środku i Janek Borysiewicz wtedy grał z nią na gitarze, tam jej ten pierwszy koncert, tak z takimi skrzydłami wychodziła, srebrnym, czymś takim, ja tam zobaczyłem mnóstwo ludzi, bo tam i Tadeusz Nalepa, i Milo Curtis, i cała się Tomek Lipiński, mnóstwo ludzi tam się zjawiło akurat, no bo to takie wydarzenie, nie? Iza i w stan wojenny i można zagrać, i policja i to, więc tam też wtedy byłem, jadąc do Olecka pociągiem, ja zdążyłem na ten koncert, także jakby to środowisko, Andrzej mnie do niego przekonywał, też był fajnym gościem, fajnie mi się z nim rozmawiało i tak jakoś nie miałem jakichś specjalnych oporów, żeby się zastanawiać za długo, czy coś z tego będzie.
1: Jak wygląda popularność, jak już Lady Punk osiągnął ogromną popularność, jak ta popularność wyglądała, jak zmieniła twoje życie?
0: Same początki, to czyli tam przełom 82, bo tych koncertów, tak naprawdę taka mega popularność, to ona przyszła w 83 roku. To było wtedy kompletnie wszystko, jakieś plebiscyty, cokolwiek, na basistę, cokolwiek. To wszystko było, Lady Punk wygrywała, ale graliśmy już 82 rok i tam jesienią i tak dalej, więc to wtedy było tak, że tak za bardzo, szczerze mówiąc, tego nie odczuwałem, bo myśmy zaczęli grać taką ilość koncertów, że nie było, widzieliśmy, właściwie można było tą popularność ocenić po tym, że wszystko było wyprzedane po prostu kompletnie, wszystkie sale, mniejsze, większe, hale, nie hale, graliśmy po 2 razy spotki, jakieś hala Gwardii w Warszawie, czy hala Wisły w Krakowie, to wszystko było wyprzedane, full, różne tam rzeczy na tych koncertach się działy i w małych miejscowościach wszędzie, to można było odczuć, ale szczerze mówiąc, żeby to jakoś konsumować specjalnie, poza tam między sobą, kolegami, to tak, ale generalnie nie za bardzo, bo myśmy grali po 2 koncerty 3 dziennie do hotelu, rano pobudka, znowu śniadanie i wyjazd do następnego miasta, więc ja to widziałem jakby na koncertach, nie? Oczywiście jak się tam gdzieś włączyło radio, to też tego zespołu było mnóstwo, wszyscy tego słuchali. Natomiast jakoś tak, żeby się z tym za bardzo obnosić, ja zresztą chyba taki nie byłem. Ja odczuwałem to, kiedy jeździłem na Mazury. Kiedy przyjeżdżałem do Olecka, to wszyscy na mnie dziwnie patrzyli, koledzy, koleżanki, to tak podejrzliwie patrzyli, bo to nagle chłopak, który chodził z nimi tutaj po chodniku i na plaży siedział razem, nagle jest zupełnie gdzie indziej, tak? Więc to się dało odczuć. No, a zwłaszcza w wakacje, kiedy nagle zaczęli przyjeżdżać fani, odwiedzać moją mamę, gdzieś tam podjeżdżać pod mój mieszkanie w bloku, gdzieś oglądać, pisać, no to się takie rzeczy odczuwało. I te początki, to ja mieszkałem jeszcze na Nowym Świecie, gdzie mieszkał chyba piętro wyżej Tadeusz Konwicki, pisarz wielki i dramaturg, i w ogóle reżyser. I ja pamiętam, że kiedyś tak spojrzał na mnie, a tam całe ściany były wymalowane, powydrapowane, serca, I love you, tam jakieś takie rzeczy, cuda się działy na tym Nowym Świecie. I pamiętam, że on mówi, no kolego, popularność popularnością, a na klatce ma być schludnie, maluj. Pamiętam, wziąłem kolegę, takie z gazety, z Trybuny Ludu, zrobiliśmy sobie takie berety, nałożyliśmy na głowę farba i tam zmywaliśmy na początku, później coś tam malowaliśmy we dwóch z kolegą, z którymi wynajmował to mieszkanie, także, no i było, nie mieliśmy tam telefonu, ale telefon był w budce przy Ordynackiej, na rogu Ordynackiej, Nowy Świat, była budka słynna, gdzie mogłem się dowiedzieć wszystkiego o sobie, bo żeby się skontaktować z kimś, wychodziłem rano gdzieś tam zadzwonić, to do tej budki. I w tej budce były wyznania miłosne, bo wiedzieli, że nie mam telefonu, to mogę korzystać, jest jakiś kontakt przez tą budkę telefoniczną. Więc tak pokrótce mógłbym powiedzieć, że wyglądała moja, czy tam nasza zespołowa popularność.
1: Zarabiałeś dużo pieniędzy wtedy? Jak to wyglądało?
0: Nie wiem, czy dużo. Wtedy to tak nie było za bardzo. Początki nie były fajne, dlatego, że myśmy mieli stawki jakieś takie estradowe. Koncerty nam organizowała na przykład Estrada Stołeczna, która sprzedawała na pniu wszystkie bilety, a myśmy dostawali jakiś tam procent od tego, więc to nie było tak jak teraz, oczywiście jest zupełnie inaczej, więc w główną tę kasę to estrada ściągała. Myśmy dostawali stawki, nie? Honoraria takie, że tam stawka tyle, jak aktor, jak tego, za rolę, proszę bardzo. I jakby to nie było sprawiedliwe, dlatego że przychodzili na ciebie, przychodziły dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, a dostawałeś, jakby przyszło ich 10, nie? Ale to też miało i swoje uroki. Nie było specjalnie w Polsce wtedy na co wydawać, bo tam, umówmy się, były peweksy i tak dalej, ale specjalnie jakichś drogich aut, czy wiesz, budynków, hoteli, to, czy jeszcze jakichś innych posiadłości, to nikt tam nie myślał o takich rzeczach wtedy, ale było za to fantastycznie, bo było towarzysko znakomicie. Ciągle przebywanie z fajnymi ludźmi, poznawanie fajnych ludzi. Nie było nam też za wiele tych pieniędzy potrzeba, po prostu ja też nie, jakby to nie narzekałem oczywiście, bo stać mnie było na to, żeby sobie normalnie funkcjonować. Nie myślało się, czyli miałeś te pieniądze, bo nie myślałeś o tych pieniądzach, ale one niewystarczające były na to, żeby po prostu poczynić jakieś inwestycje. To tak, to nie. Po prostu na codzienne wydatki.
1: Przechodziłeś weryfikację?
0: Nie. Ja pamiętam taką sytuację, to było w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Tam było taka, powołano taką komisję. Adam Sławiński, ktoś tam, kilku takich muzyków, gdzieś tam z ZAX-u, takie jakieś klimaty. No i na całe nieszczęście dla tej komisji powołano Czesława Niemena. Weryfikacja miała się odbyć jakoś tak od południa, czy od 14, a wieczorem miał być tam koncert, między innymi Oddział Zamknięty, między innymi Republika, między innymi Lady Punk. To była chyba lista przebojów Marka Niedźwieckiego na żywca, nie? Czyli z sali kongresowej. Tam pierwsza dziesiątka, czy coś, więc tych kapel było dużo i oni chcieli zrobić tę weryfikację. I pojawił się pan Czesław Niemen, który po prostu spojrzał na nieprzebrane tłumy wkoło Pałacu Kultury, fanów, którzy się próbowali dostać na ten koncert i w ogóle na koncerty swoich idoli, czyli Republiki, Lady Punk i tak dalej. I Niemen podjechał, wszedł tam, to była ta komisja, spotkali się tam, powiedział, że on nie czuje się w obowiązku zasiadania w żadnej komisji, kiedy on widzi, że weryfikacją jest to, co się dzieje na zewnątrz Pałacu Kultury. Tu są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcą się na nich dostać, więc dla mnie to jest jedyna weryfikacja i ja nie będę się oszukiwał, że ja w niej nie będę brał udziału. Coś się zdarzyło takiego, że po prostu ta komisja przestała funkcjonować. Tam kogoś, nie wiem, czy Marka Piekarczyka, czy kogoś, ktoś zweryfikował, że udzielił. Ja nawet nie stanąłem, bo nikt mnie nie pytał, bo jakby ona samoistnie przestała istnieć. Ktoś poszedł po rozum do głowy, że to wariactwo kompletne, takie weryfikowanie kogoś, kto sprzedaje milion płyt. No, sorry. A propos tego, ja pamiętam, jak przyjechał do Eric Clapton do Warszawy, pierwszy raz chyba, i pamiętam, było to dawne czasy, ale to były lata 80. On przyjechał do Warszawy, chyba grał koncert, ale został zaproszony przez Studio 2 i przez taką panią, nie pamiętam jej nazwiska, to była młoda dziennikarka, która właśnie dokładnie o to zapytała, bo to wtedy była moda w Polsce, pytania o to, a czy masz pozwolenie, a czy masz weryfikację, a czy możesz zarabiać pieniądze w ten sposób i tak dalej. A więc ta dziennikarka zapytała Erika Claptona, oczywiście po angielsku, perfekcyjnie. Czy pan ma weryfikację? Więc on na początku patrzył i prosił sobie, żeby to wytłumaczyć. Co to ma znaczyć, ta weryfikacja? Więc ona ma takie pozwolenie, ale on mówi, od kogo pozwolenie? No więc ona dalej ciągnie, że od jakiegoś ministerstwa muzyki angielskiej czy coś, że pan może grać. Więc on nie odpowiedział, powiedział, nie ma żadnej takiej, nigdy nie dostał, nigdy mu nikt nic nie weryfikował, a tak naprawdę to wybuchł takim śmiechem i nie mógł się powstrzymać. Taka jego opowieść była, że śmiech, że jakiś minister mu może pozwolić, żeby on grał lub nie.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Nazywam się Leszek Noiński i zapraszam na drugą część wywiadu z Januszem Panasewiczem w ramach Antykultury w Antyradiu. Jaki mieliście rekord koncertów w miesiącu?
2: To 83 rok. Trudno mi powiedzieć, bo pewnie było tak, że mieliśmy też trochę czasu dla siebie, więc mogły być takie miesiące, gdzie graliśmy więcej, mniej, ale powiem szczerze, że 300 ktoś obliczył, znaczy to było nawet do sprawdzenia w Estradzie Warstołecznej. Myśmy zagrali 364 czy 365 koncertów, czyli wypadało, że codziennie. W roku 83, że graliśmy jeden koncert codziennie, co nie było prawdą, bo to, żeby mieć parę dni wolnego, a nie wiem, wejść do studia, nagrywaliśmy wtedy o dwóch takich, co ukradli, no cokolwiek, czy dla siebie krótki jakiś odpoczynek, no to graliśmy po trzy koncerty dziennie. W związku z tym ten czas się w ten sposób jakby znajdywał, nie? Że graliśmy, ale to tak było, że się grało nawet w Olecku. Mój pierwszy koncert w Olecku z Lady Punk w 83 roku, zagraliśmy w Domu Kultury trzy pod rząd, nie? Czyli była godzina 16, 18 i 20. No, tak się grało.
1: Jakie mieliście stosunki z innymi kapelami? Byliście bardziej konkurentami czy kumplami?
2: Chyba kumplami raczej. No, ja przypominam sobie, jak się jeździło na przykład, no teraz nie wiem, czy takie imprezy pewnie są, nie jest ich tak dużo i nie są może aż tak nagłośnione, jak wtedy było na przykład Rock Arena w Poznaniu, nie? I która po prostu gdzieś tam na przełomie maja i czerwca wszystkie te kapele zjeżdżały i tam było 4 czy 5 dni grania codziennie w tej wielkiej sali, w różnym stylu oczywiście. Był bluesowy, był tam punk rockowy, był jakiś tego i to wszyscy zjeżdżali. Ja przypominam sobie, że grałem na przykład w czwartek, to siedziałem do niedzieli. Nikt sobie nie załatwiał jakiegoś grania, żeby czegoś nie stracić, więc wszyscy się spotykali wieczorem w knajpce na dole, przy barze, rozmawialiśmy, wszyscy się znaliśmy i czekaliśmy. Ja czekałem, nie wiem, żeby zobaczyć na przykład Krzak, nie? Bo mi się podobała ta bluesowa kapela ze Śląska, a wtedy jeszcze z Ryśkiem Skibą, z Kibińskim, nie? Z zespołu Kasa Chorych z Białegostoku, on z Krzakiem grał, on grał też z Krzesimirem Dębskim, wtedy Janek na gitarze, taki słynny miszmasz powstał, że nagle Krzesimir się pojawia ze skrzypcami, Andrzej Ryszka chyba na bębnie, Janek Borysewicz na gitarze i jeszcze Rysiek Skibiński na harmonijce ustnej, więc po prostu wariactwo. Winder gdzieś tam jeszcze, cała ta ekipa z Krzaka, jakby na ich podbudowie to było, takie jam session. Tysiące ludzi, pełen spodek i to się czekało na takie wydarzenia, albo na przykład my graliśmy w czwartek, a Republika w sobotę, to się czekało zobaczyć, jak oni grają. Było towarzysko bardzo, bardzo, bardzo towarzysko i to sobie bardzo ceniłem i cenię do dzisiaj, bo obserwując to, co się dzieje na przykład w tej chwili, nie dostrzegam takiej, nawet czasami mam okazję rozmawiać z bardzo młodymi muzykami w tej chwili, oni tak patrzą na mnie i mówią na przykład, no wiesz co, no to dziwne, bo wy to tak się lubicie, gadacie o różnych sprawach i z Kaptylem 40 lat gracie z tym Szkubą, z Jankiem, tutaj wszyscy o czymś gadacie i tak. Mówię, ja tak jak jeżdżę, gram, to my jak skończymy, zejdziemy ze sceny, to każdy siada w telefon i ma swoje sprawy na głowie. W ogóle nie rozmawiamy. No więc to zmiana pokolenia, nie? Że oni wszyscy są w telefonach, a nie rozmawiają o tym, że się spotkali, że fajnie, czy nie fajnie, o muzyce, o ludziach, o fankach ładnych albo nieładnych. No w każdym razie myśmy o tym rozmawiali i to było tak, że spotykaliśmy się bardzo często. To pamiętam z zespołem Jam gdzieś tam w świetne jakieś okoliczności, gdzie Ziut Grala, gdzie ze swoim tiebreakiem Jam, Lady Punk i gramy w Iławie, więc się spotkamy gdzieś na jeziorach, pływamy łódkami, a co u was, a co u nas. No różne doświadczenia, więc to były takie, ja wyczuwam, że to były bardzo przyjazne stosunki. Oczywiście pewnie nie wszyscy siebie lubili i tak dalej, ale tego nie było kompletnie widać, bo wszyscy się, że tak powiem, integrowali, no, gadali o tym, co kto gra, gdzie jest, z kim i jak. Myśmy się lubili z Republiką, to towarzysko, nie? Oczywiście fani jakby było, to inaczej funkcjonowało, bo fani tam sobie wymyślili gdzieś, że tu Lady Punk, tu wpasy, tu kolorowi, tu to, tu ci takie włosy, ci takie, tu po Persi, nie po Persi. Ja to wszystko czytałem, myśmy się śmieli, bo myśmy często się spotykali na trasie, razem graliśmy, Spodek na przykład z Grzegorzem i jego zespołem i przypominam sobie, że raczej, ale też współpraca artystyczna, bo Janek później z Grześkiem nagrywał pierwszą jego solową płytę, więc my towarzysko się lubiliśmy, często się gdzieś spotykaliśmy, na jak mówię, i było bardzo przyjemnie, nie? Także oni potrafili przyjść, jak graliśmy gdzieś w Warszawie, na przykład w klubie Park, to oni byli akurat, nagrywali w studio, więc przychodzili wieczorem na koncert Lady. To były fajne czasy i lubiliśmy się, po prostu towarzysko bardzo.
1: Jak ci się podobała Republika, bo to było kompletnie jakby coś innego, bardziej estetyczne, wizerunkowo też.
2: Tak, to był zupełnie inny zespół, wymyślony w jakiś sposób przez Grzegorza, jakby sposób, bo jakby oparty też na fortepianie, tak? Na pianinie, na były gitary, wszystko, ale to wszystko, co tworzył Grzesiek, było komponowane na pianinie i jego taki bardzo demoniczny wygląd i przebywanie na tej scenie z tym fortepianem, jeszcze w białych światłach i tak Andrzej Ludew, który wymyślił, zaprojektował im te pasy biało-czarne, to wszystko grało, było fantastycznie wymyślone, ale szła też za tym troszkę inna poetyka, nie bardziej poetyka, a nie socjologia. U nas bardziej socjologicznie Andrzej pisał, oni bardziej poetycko, gdzieś więcej przenośni, jakichś takich, tak odczuwam. Ja na początku pierwsze nagrania Republiki to tak musiałem trochę musiało mi się w głowie poukładać. Później już bardzo lubiłem. Natomiast początki były takie nieufne, nie wiedziałem, co z tego będzie. Sam początek Republiki, a później już bardzo tak.
1: A wizerunkowo?
2: Wizerunkowo od początku było okej, bo widziałem, że są wyraziści, są inni, nie? Że po prostu to od początku mi pasowało.
1: Wokół zespołu narosła taka otoczka imprez, nawet okładka drugiej płyty to jest taki pokój przez dziurkę od klucza. Tak to wyglądało?
2: No, trochę tak, no. W sumie przez tą dziurkę od klucza, no i ten kelner, no umówmy się, no tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w tym roku 83, a to Ohyda była rok później czy coś, czyli to ten czas, kiedy byliśmy głównie w hotelu, w związku z tym to nie jest tak by przypadkowe zupełnie to nasze siedzenie w hotelu, bo myśmy po prostu każdego dnia byli w hotelu. W sumie mówię, no z kilkoma przerwami jakimiś tygodniowymi. Mieszkaliśmy w hotelach, jedliśmy, spotykaliśmy się i tak na okrągło, więc to było adekwatne do naszego wtedy życia i te życie było no raz spokojniejsze, bo byśmy zwariowali, a gramy do dzisiaj. Raz było bardziej gwałtowne, no ale takie były czasy, no mieliśmy po 20 parę lat, mieliśmy parę złotych w kieszeni, na szaleństwa wystarczało, to się bawiliśmy. Nic w tym złego. Drugi raz bym zrobił to sam.
1: Pierwsza płyta. Jak dzisiaj spoglądasz na tę płytę?
2: A pamiętam, że jak te pierwsze piosenki jeszcze w tym wojsku, jak nagrałem Minus 10 w Rio i Tańcz głupia tańcz. I później graliśmy jakiś taki koncert w klubie Park. I Andrzej Mogielnicki zaprosił Sławka, już świętej pamięci Sławka Wesołowskiego, który był realizatorem. I Sławek się pojawił z Mariuszem, ze swoim partnerem. Pojawili się tam w tym naszym małym klubie do garderoby. O, dzień dobry, jak miło. Tłumy ludzi. Ja to oczywiście dzień dobry, wszystko okej, ale kompletnie nie wiedziałem. Później dopiero dowiedziałem się, że to tato Sławka Wesołowskiego to był słynnym dyrygentem orkiestry pod dyrekcją tam, nie pamiętam imienia pana Wesołowskiego, więc to taka muzykalna bardzo rodzina od lat i że nagrywa różne takie rzeczy i to było pierwsze takie nasze zderzenie, spotkanie w studio nowym zupełnie, bo tą płytę nagrywaliśmy na Wawrzyszewie w słynnym studio Ton Pressu. No i tam właściwie to wejście do tej piwnicy, tam i ci ludzie, bo siedzieliśmy tam dość sporo. No, fajne okoliczności, bo ta muzyka, ja pamiętam, ja ją dobrze wspominam, bo za każdym razem, jak wychodziliśmy wieczorem, trzeba było czekać na taksówkę, stać w kolejce. Tam się podchodziło pod ten cmentarzyk, notabene, gdzie Anka Jantar jest pochowana, taki mały cmentarzyk na Wawrzyszewie i tam był postój taksówek. I oczywiście nieważne, że byłeś mega popularny, stałeś 20 w kolejce i koniec. Nie było żadnych tam, żeś zadzwonię i przyjedzie jakiś Uber. Nie przyjedzie. Po prostu stoisz i czekasz. I na przykład kończyliśmy sesję o 22, wiesz, i z godzinę trzeba było jeszcze stać, ale było fajnie, bo tam Mogiel, on wtedy na Żoliborzu mieszkał, więc miał najbliżej, ale też czekał i stał i jak stojąc w tej kolejce, to gadaliśmy o tej muzyce. Dziwni ludzie na nas patrzyli, bo wiesz, stoją w kolejce, gadają o jakichś dźwiękach, a tutaj zaśpiewałeś tak, a tak jeszcze żyliśmy tym, co przed chwilą powstało. I tak dzień po dniu właściwie te piosenki powstawały. Bardzo spokojnie, nie? Że każdego dnia był jeszcze czas, żeby się zastanowić, albo dzień wolny i później znowu następna piosenka i tak to robiliśmy. Szczerze mówiąc, tak nie wiedziałem, że ta płyta stanie się tak mega popularna i stanie się zupełnie wtedy i płytą roku. Ja w tej chwili nawet ona jest jedną z wyżej notowanych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Ona powstawała, oczywiście myśmy, fajnie było, bo myśmy w tym czasie grali. Te ilości koncertów spowodowały, że my nie byliśmy, że wiesz, wchodzimy do studia, to nie gramy i tak dalej. Myśmy po prostu grali, a w wolnych chwilach nagrywali tą płytę i w związku z tym my byliśmy na świeżo, nie? Widzieliśmy, jak to się sprawdza, że jak nagraliśmy w studio, to wiedzieliśmy, że już następnego dnia możemy grać ją na koncercie, zobaczyć, jak ona się sprawdza, jak ludzie reagują, więc to było bardzo spontaniczne. A z drugiej strony mieliśmy czas, bo wiadomo, że płyta od nagrania do powstania, to ona z rok tam trwało, zanim ona się pokazała i w związku z tym, jak niektórzy mówią nas, że to great hits albo coś takiego. No prawda jest taka, że myśmy musieli jakoś funkcjonować na tym rynku, więc co 2-3 miesiące wpuszczaliśmy nową piosenkę. Jak ona wyszła w końcu, ta płyta nasza, no to się okazało, że tam większość tych piosenek piosenek to było numer jeden na przykład u Marka Niedźwieckiego czy coś, więc stała się, wszyscy mówią, to great hits, bo wszyscy ją już znali tak naprawdę. No, powiedzmy w 2/3, zanim się ukazała. Ale ja ją bardzo, bardzo wspominam, zawsze tą kolejkę będę, ten cmentarzyk z tym kościółkiem i Andrzeja, który tam jeszcze mi tłumaczył, że a tutaj mam taki tekst, tutaj dobrze, tu niedobrze. Jeszcze dyskutowaliśmy o tym, jak to powstawało.
1: Jak to się stało, że wyjechaliście do Stanów i tam płyta wyszła?
2: To wszystko miało miejsce jakoś tak chyba w 84, jak graliśmy Rock Arenę kolejną. Nagle się okazało, że zainteresowała się nami, Republiką i TSA. Taka firma z Anglii, ktoś gdzieś... Znaczy był jeden taki menadżer, chyba Grzesiek Kuczyński, który gdzieś tam pracował, nawet nie wiem, czy nie w gastronomii jakiejś, gdzieś w Londynie, i on tak krążył między Polską, Anglią i on tam miał przyjaciół, między innymi takich ludzi, którzy tam zaczynali coś nagrywać, jakichś takich producentów, nie? I on ich ściągnął do Polski i im się spodobały te trzy zespoły, ale to było wszystkie te trzy zespoły zagrały w Poznaniu wtedy. Zagrały w 83 w Poznaniu, a później w 4 było powtórzenie, to już przyjechali ci ze Stanów, to jakoś tak, że wcześniej byli Anglicy, którzy nagrali, dostali od nas jakieś kasety, że są zainteresowani i oni zaczęli to gdzieś pokazywać. Trafiło to do MCA Records akurat, które się zdecydowało, że nie Republika, nie TSA, że Lady Punk im pasuje. Nie wiem, mieli taki pomysł, nie? Że im pasuje nagrać ten zespół i wysłali swoich ludzi, Brian Key i Tom Carabia, chyba tak się nazywali, pamiętam, przyjechali do Polski z tymi Anglikami, z którymi byli w kooperatywie i byli na koncercie. Ten koncert akurat nam się bardzo udał, fajny był i spontaniczny bardzo i taki i widowiskowo, byliśmy bardzo przygotowani do niego i ludzi, tłumy, więc super, wszystko się zgrało i oni byli podekscytowani tym, co zobaczyli i powiedzieli, że to się łatwo, to co widzą, to w Stanach jest to samo i to w ogóle można to zrobić. I tak to doszło do takiej jakby wstępnej współpracy, nie? Później poprosili nas, żebyśmy oczywiście nagrali to w języku angielskim, więc ja znowu pojechałem do studia na Wawrzysze, ja słabo gadałem po angielsku i w ogóle te teksty też były bardzo nieadekwatne do takich trochę zbuntowanych naszych tekstów, Mogiela, bardzo takich socjologicznych, te teksty były za gładkie według mnie, no ale okej, nieważne, znaleźli człowieka, a się nazywał Tom Wachtel, Anglik, który w ogóle sobie, on chyba raczej nawet nie siedział w takiej muzyce, ale po prostu przetłumaczył, jak do tego doszło, że wyszły takie teksty, nie wiem. To już tam była jakby współpraca jego z Andrzejem, nie, z producentami i tymi ze Stanów Zjednoczonych. No i nagrałem to i to tak to się zaczęło.
1: Pojechaliście do Stanów na 3 miesiące w sumie?
2: Krócej, byliśmy 6 tygodni, wiesz? Mhm. 6 tygodni byliśmy, o ile pamiętam. Pojechaliśmy, to też wysiadywaliśmy w tym, wiesz, hotelu europejskim, już po remoncie, teraz jakimś cudnym, a bo tam naprzeciwko, zaraz po prawej stronie, gdzie jest taki jakiś biurowiec czy coś, to tam z tyłu, gdzie jest teatr wielki, to tam od strony placu to był Pagard, czyli Państwowa Agencja Artystyczna. Dużo by o niej mówić. Zdaje się, że to była jakaś jednostka specjalna. Artystów wysyłali za granicę, no, a za nimi jeździli pewnie ludzie, którzy obserwowali, co się dzieje i tak dalej, więc nie chciałbym do tego zmierzać, bo teraz o tym wiem, wtedy to kompletnie mnie to nie interesuje. No w każdym razie w tym Pagarcie to ci dadzą paszport, a czy nie dadzą, więc myśmy siedzieli dniami całymi, tygodniami w tym barku w Europeju i czekali, czy na nas, żeby, no bo to blisko, nie, więc jak powiedzą, że jest paszport, to z buta, że tak powiem, idziemy i odbieramy, nie, więc siedzieliśmy tam, pamiętam, Mariola Rodowicz też czekała na jakieś paszporty, gdzieś chciała jechać i się tam siedziało, wyczekiwało na łaskawców, którzy pozwolili dać paszport i żebyś mógł pojechać, no więc tak to się zaczęło, pojechaliśmy na 6 tygodni, wspaniale. Ale wszystko na początku, no emocje, w ogóle fani na lotnisku żegnają, wszystko okej. No, przylecieliśmy, też było wspaniale, bo przylecieliśmy do Nowego Jorku, więc tam gdzieś nas jakieś limuzyny podstawili w ogóle. Już pierwszy raz zobaczyłem swoją płytę Drop Everything wydaną w Ameryce. No oczywiście na winylu i tak dalej, bo jeszcze wtedy nie było CD, więc na tych winylach, no i jakieś takie gadżety, jakieś w ogóle bardzo sympatycznie, nie? I te limuzyny białe, które nas wiozą i ten Nowy Jork, tu w ogóle World Trade Center, poglądamy, podziwiamy, wieczorem jakaś kolacja. Gratulacja, później z MCA Records przyszły panie, dziewczyny, chłopaki, którzy tam pracowali, żeby nas przywitać, powiedzieć o sobie. Szkoda, że słabo gadaliśmy tam, chyba Edmund wtedy najlepiej z nas sobie radził, bo był najbardziej pilny na lekcjach języka angielskiego, ale generalnie no, tam się jakoś kontaktowaliśmy, no ale to było takie pierwsze zderzenie, nie? Później jakiś plan, nie? Że poleci, że właściwie jesteśmy w Nowym Jorku przez 3-4 dni, lecimy do Los Angeles, tam będziemy 3-4 dni, wracamy do Nowego Jorku, jeszcze raz do Los Angeles przez te 6 tygodni, że tam tu mamy taką promocję, a tu taką, owaką. W sumie z tego wszystkiego to było zrealizowane, tylko siedzieliśmy w tym MCA albo w LA, albo w Nowym Jorku, siedzieliśmy w ich biurach i bez przerwy podpisywaliśmy te płyty i podpisywaliśmy autografy i oni gdzieś to wysyłali, gdzieś to, no taka była praca. No i coraz mieliśmy jakiś wywiad, ale zawsze mieliśmy jakiegoś tłumacza, pomocnika, czyli Grzesiek Kuczyński, tak, Grzesiek był z nami wtedy, więc on był, jakoś się tam porozumiewaliśmy, ale to nie było łatwe i te podróże i tak naprawdę spędzaliśmy, to był ciężki czas, dlatego, że myśmy chcieli, byliśmy młodzi i widzieliśmy, że dookoła tętni życie, wiesz, 42 ulica, CBGB, jakieś takie klimaty, a my tu w jakimś biurze siedzimy i podpisujemy i wychodzimy do Pizza Hut coś zjeść, nie? W dzień, tam na godzinę przerwy. I to była ciężka robota, jak się okazało, a to by pomyślał, że w Warszawie, po co tak dobrze w tej Polsce mieć, po co nam było ta Ameryka? Ale było fajnych parę rzeczy, no bo kręciliśmy klip, kiedy poznaliśmy Zbyszka Rybczyńskiego, który był akurat świeżo po Oscarze za Tango. Wtedy MTV dopiero powstawało, więc i ta praca z nim przy Mniej niż Zero w samym centrum Manhattanu. Wspaniałe czasy, przygoda, ale też obserwowanie tego wszystkiego, ale ten termin był tak napięty. Jeden koncert, jaki zagraliśmy w college w Waszyngtonie, pojechaliśmy, tam zagraliśmy jeden koncert, jak się później okazało, ta promocja poszła bardziej w taką TV, takie magazyny, jakieś gazety i tak dalej, a nie poszła w radio, które było podstawą, już wtedy było podstawą w ogóle funkcjonowania jakichś nowych kapel, że trzeba było w studenckie radio pchać, bo wtedy wygrywasz wszystko. Oni chcieli to troszkę inaczej, MCA Records, tak jak teraz mówię o tym z perspektywy już dorosłego faceta, a nie wtedy. Dla mnie było wszystko jedno, nie? Fajnie, to Malibu, deski do surfingu, super. Trochę znajomości fajnych, ale generalnie dużo, dużo takiej pracy. No i to tyle, 6 tygodni. Aha, jeszcze zagraliśmy w Los Angeles jeden taki koncert, to Wojtek Mann był na tym koncercie. Tam gdzieś przebywał, bo chyba zdaje się ma rodzinę, siostrę zdaje się w Los Angeles, gdzieś w Malibu właśnie, gdzieś te okolice. I było studio ABC takie i zagraliśmy koncert, gdzie przyszło ze 150 osób, ale to byli tylko i wyłącznie producenci, menadżerowie, którzy chcieli się zainteresować, zobaczyć, co to za tej żelaznej kurtyny tu przyjechało, nie? I oni tak patrzyli, jednym się bardzo podobało, innym mniej. Tego pamiętam, że ten menadżer od Madonny się pojawił, tam młody człowiek z taką dziewczyną, pamiętam doskonale, i z Wojciechem Mannem, i tam Mogilnicki, i ci ludzie z MCA Records zaczęli z nimi rozmawiać, że dowiedziałem się tylko, że nie byłem jakby świadkiem tej rozmowy, że to są ludzie, którzy zajmują się wprost Madonną, organizują taką trasę dla niej tam gdzieś w takich klubach niedużych po Ameryce, jeszcze nieznana zupełnie była, jeszcze to było przed Material Girl, kiedy tam w tej sukience takiej wyskoczyła i MTV to pokazało i to się zaczęło, ale wtedy ona zaczynała od takich niedużych miejsc i chciała mieć support i oni stwierdzili, że Lady Punk to taka jest kapela kolorowa, fajnie wygląda, może pasować jako support sobie przed Madonną, albo zwłaszcza, że są gdzieś z Europy, więc to dla nich będzie oryginalnie bardzo, nie? I to był być może nawet niezły pomysł, no, natomiast do niego nie doszło, ponieważ ci nasi jakby właściciele od MCA Records, ten to Brian Key, stwierdził, że ten zespół jest za poważny na to, żeby grać jakiekolwiek supporty, a na dodatek przed nikomu nieznaną jakąś artystką. Tak to pamiętam dokładnie, że śmiał się z tego, mówił, no co stary, to co ona tu gra w ogóle, co to jest? Lady Punk to jest poważny zespół rockowy. No i tak to mniej więcej pokrótce wyglądało. No i nie wiem, no trochę nie było nam za fajnie, dlatego, że nie zarabialiśmy, dostawaliśmy jakieś takie codziennie, jak to się, kieszonkowe. Tam, takie, no ale parę rzeczy było fantastycznych. No spotkanie ze Zbyszkiem Rybczyńskim było fantastyczne. Nawet po zdjęciach wieczorem udałem się z nim, chyba z Andrzejem Mogielnickim, do takiej spelunki fajnej, amerykańskiej, gdzie nie jakiejś eleganckiej. On mimo, że tutaj pan z Oscarem, ale do spelunki. typowo amerykański, nie za czysto, nie za fajnie pachnie, ale tam trafiliśmy. No i to były fajne rozmowy takie o sytuacji, o Polsce, co się dzieje i tak dalej. Jak on się wydostał z tej Polski, gdzieś tam przez obóz w Austrii i tak dalej, jako uchodźca i to. No to także takie nasze rozmowy były. I to był fajny, bo ja pamiętam w sensie takim artystycznym, ja się dużo gapiłem na to, jak on pracuje, jak on kręci te rzeczy. W sumie fajny wyjazd.
1: Dlaczego nie wyszło?
2: Ja myślę, że to, na to parę rzeczy się złożyło. Byliśmy później, pół roku później byliśmy w Cannes na festiwalu i paru ludzi z branży, z Amerykanów, którzy podeszli do nas i mówią, kto nie zapłacił? Mówi, tam zabrakło niewiele. Tak pokazywał nam, że tam 2 centymetry zabrakło do tego, żeby to załapało. Że ktoś jakby nie zaryzykował większych pieniędzy, bo nie wiedział... Znaczy, oczywiście wiele rzeczy na to wpłynęło. I nasza jakby za mała komunikatywność, taka wiesz, wesołość i tak dalej, była fajna, bo myśmy się spotykali, nie wiem, w klubie, pamiętam, w Nowym Jorku, Studio 54, gdzie przyszedł, akurat w tym samym czasie wydał płytę Tom Petty, Heartbreakers, jego pierwsza płyta, po prostu oszalałem, po prostu zobaczyłem go z Bendem, oni razem, wiesz, też jeszcze nie znani, choć on był tam już powszechnie w branży amerykańskiej rozpoznawalny, świetny muzyk. Ale wydali razem tą płytę, więc było wspólne takie biesiadowanie trochę w tym Studio 54. Pamiętam, że tam oczywiście Michał Urbaniak się pojawił, Wojtek Fibak, no bo to wiadomo, Nowojorczycy i tak dalej, a z Polski ktoś jest i w takim środowisku. To było sympatyczne spotkanie. Nie udało się pewnie dlatego, że według mnie promocja radiowa, to wielu ludzi mówiło, że powinniśmy w ogóle zostać, to też tutaj w Polsce był ten stan wojenny, niby w zawieszeniu, ale jednak był, wie. Zaczęli nam mówić, że słuchajcie, macie rodziny, dzieci i tak dalej, zobacz, nie wrócicie, a to głośny zespół, kompletnie topowy i nie wraca ze Stanów, to wiesz o co chodzi. Mało, że się staraliśmy o te paszporty nie wiadomo ile, to jeszcze robimy taką rzecz i zostajemy. Trochę się baliśmy, trochę się obawialiśmy wszyscy. Janek i Andrzej Mogilnicki o swoich bliskich, nie, że tu coś im zrobią, wiesz, to Jaruzel i to wszystko, więc to było takie niepokojące i mówimy, dobra, jak co ma być, to będzie, wracamy do Polski. No ale oni nam powiedzieli, że mamy jeszcze nagrać 2 piosenki, jakieś dodatkowe na singla, nawet sprowadzili do Polski takiego producenta, który z nami pracował w studio i to się jakoś rozmyło. Nie wiem, czy to chodziło o finanse, czy brak ich wiary w nasze umiejętności, czy nasze lenistwo. Nie wiem, to wszystkiego chyba po trochu.
1: Żałujesz?
2: Nie. Żałuję tego, że nie pojechaliśmy, bo gdybyśmy pojechali na tą trasę, gdzie była to konkretnie, tam chodziło o 3 miesiące trasy po Stanach Zjednoczonych, tam co drugi, co trzeci dzień koncert, pewnie za jakieś przyzwoite pieniądze, że mogliśmy świetnie funkcjonować i trochę tego żałuję, bo byśmy się nauczyli więcej, nie? Takiego w amerykańskich klubach, z Madonną, nieważne, że ona nie była wtedy jeszcze popularna, ale ona grała dla amerykańskiej publiczności, można było się językowo, a myślę, że trochę tego żałuję, że ta trasa, nie? Że wszyscy mówią, z Madonną, nie ma znaczenia, teraz wiemy, kim jest Madonna, a wtedy jeszcze nie, więc trochę żałuję, że tej trasy, no to by się przydało pewnie dla nas nabrać doświadczenia, bo tak naprawdę to, jak mówię, byliśmy tylko w tych biurach, w sklepach jakichś muzycznych, w sklepach płytowych, jakieś Tower Records, jakieś coś takiego i to wszystko.
0: Antykultura w Antyradiu.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Wolfpack Heading Nowhere z albumu Wolfpack Heading Nowhere, utwór tytułowy i flagowy, czyli Wolfpack Heading Nowhere i Over the Tide. Bardzo się cieszę, że ekipie tak doświadczonych muzyków, którzy na co dzień siedzą w zdecydowanie cięższych klimatach, zechciało się spotkać i nagrać właśnie płytę z taką oto muzyką. Zostajemy przy stajni Piranha Music, albowiem kolejne wydawnictwo to również ich dzieło. Po 19 latach milczenia w tym roku powróciła death rockowa formacja Miguel and the Living Dead. Na razie mamy epkę Hyenas, która okazała się w marcu, natomiast na jesień zapowiadany jest kolejny album pełnometrażowy tegoż zespołu. Przed nami I Have Outcast.

Bardzo się cieszę z powrotu Miguela i Żywych Trupów, a jeszcze jakby nowy album Daimonion się pojawił, to już bym był ukontentowany, jeżeli chodzi o takie granie. W międzyczasie wpadło jeszcze od Michaela Petera, wpadła wiadomość, pozdro z Krakowa, wczoraj szybki wypad do Tarnowa na koncert Sadis Sacriversum Tenebris, 3 bardzo fajne występy. Remo po raz kolejny udowodnił, jakim jest gadułą, zresztą zajebiście bawiłem się podczas ubiegłotygodniowej wizyty Sacriversum u ciebie w audycji. Paweł, coś tam jeszcze? Tak w ogóle to wiele razy miałem pytać, jakoś mi ucieka, jak moje nastawienie do Metaliki. Nie dzisiaj, bo dzisiaj jest Made in Poland. Czy lubię, czy nie lubię, czy jest mi obojętne? No dobra, odpowiem. Kocham metę do pewnego etapu, a później toleruję, a niektórych płyt nie pamiętam. O, więcej grzechów nie pamiętam. Dobra, mały remanencik ubiegłoroczny, debiut formacji Drowning Silver. On się co prawda pojawił, ale uznałem, że warto jeszcze coś z albumu Mothers zapodać. To też jest ekipa, która na co dzień gra nieco inną muzę, znaczy muzycy, którzy tworzą ten projekt, bo Drowning Silver to jest twórczość skierowana do miłośników Dead Can Dance, Wardruny czy Devil's in Blood, więc no, muzyka taka, bym powiedział, bardziej kontemplacyjna. Natomiast członkowie tego projektu to tak na co dzień bardziej w black metalowych albo eksperymentalnych klimatach siedzą. Ten album ukazał się, jak mówiłem, w listopadzie ubiegłego roku nakładem wytwórni Pagan Records, a my posłuchamy sobie z niego utworu Sky Stones Ocean.

John Silver, Sky Stones, Ocean z albumu Mothers. Moi drodzy, wrzuciłem właśnie jedyne dzisiejsze zadanie konkursowe. 3 podwójne zaproszenia na Furia Gra Kino. To jest koncert imersyjny. Jest na profilu rzeźni post z opisem tego koncertu, co to jest właśnie ta imersja. Koncert 24 maja w Krakowie w studio. To jest jeden z serii tych koncertów Furia Gra Kino, ale ten krakowski jest właśnie specjalny, szczególny przez zastosowanie tego, będzie szczególny przez zastosowanie tego nagłośnienia. No i zadanie jest następujące. Ile słów najczęściej występuje w tytułach krążków Furii? Ile słów najczęściej występuje w tytułach krążków Furii? Zgłoszenia to rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie kino w odpowiedzi, w treści. W odpowiedzi treść. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline jest 1:45. Życzę powodzenia. A my przechodzimy sobie do debiutanckiego albumu, mam nadzieję, że debiutanckiego, zaraz zerknę, czy tak chłopaki napisali, że to debiut, ale wydaje mi się, że tak, że o to chodziło. Czy to jest debiut? A nie, to jest tylko mowa o LP. No ale mam nadzieję, że tak, że to jest właśnie pełnometrażowy debiut. Formacja Fury Date, album Fury Date. Najpierw Wait For Me, to jest ten numer z takim fajnym kocim animowanym klipem, ja go wrzucałem jakiś czas temu na rzeźnię. No i drugi numer, który też jest zilustrowany obrazkiem, można go znaleźć na tubce, Wait For Me.

Tak właśnie brzmi Fury Date na albumie Fury Date. Ten utwór z koteczkiem to Wait For Me, a ten drugi, który ma obrazek, to właśnie Cool Wave, bo chyba z rozpędu powtórzyłem dwa razy Wait For Me. Dobrze, moi drodzy, no to teraz z Wrocławia jedziemy do Trójmiasta, do Gdańska, no i przed nami Low Light, drugi pełnometrażowy album formacji Diatom albo Diatom. Jak to się mówi, to się wyjaśni za miesiąc, kiedy panowie tutaj zagoszczą w czerwcowym, w jednym z czerwcowych wydań Rzeźni, a na razie sięgamy po Below i Everlasting.

Zostajemy w Trójmieście, z Gdańska przenosimy się do Gdyni i przed nami Cosmic Indifference Blues, czyli rozwinięcie tytułu najnowszego, czwartego krążka formacji Ampacity. To również jest wydawnictwo ze stajni Pirania Music, a więc godzina z Piranią, można by powiedzieć.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Still not loud enough. Still not fast enough.
5: One, two. One, two, three, four.
6: Moi drodzy, minuta po północy, ja zapraszam na Ars Extrema, czyli historyczny felieton przygotowany przez Trio Kałaka i dzisiaj pierwsza część opowieści o losach szczecińskiej formacji Egzekutor.
7: What that, AB?
8: Listen to this.
9: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Rok 1987 to moment bardzo istotny dla szczecińskiej sceny thrash metalowej, bowiem to wtedy tamtejsi muzycy zdecydowali się grać pod nazwami Executor, Merciless Death i Prosector. Ich przekleństwem okazał się nie talent i umiejętności, ale nieodbyta służba wojskowa. I tak wcześniej, w przypadku Executora, istniały jego nastoletnie wcielenia jak Von Fallus i Thor. Ciekawe, że jedynie instrumentalne. Ich współtwórcą był Grzegorz Siwy Steprekowski, gitarzysta i wielbiciel heavy metalu od początku lat 80. Razem z drugim gitarzystą Tomaszem Belcarzem, basistą Krzysztofem Ironem Janiukiem i bębniarzem Tomaszem Miśkiem Szymańskim, obaj grali w formacji MAK, rozpoczęli próby, które najczęściej kończyły się ochlajem. W marcu 1985 roku do składu wrócił gitarzysta Paweł Kasiarz, przyprowadzając ze sobą perkusistę Norberta Johniego Różańskiego, który bez skrupułów wysadził z zabębnów Miśka. Ale nie na długo. Tak powstało Von Fallus, które szlifowało swoje umiejętności niecały rok, zanim Paweł i Norbert zdezerterowali do grupy Bloody Prince. Wtedy Von Fallus przestało istnieć, mając na koncie ledwie 3 kompozycje i żadnego koncertu. Jesienią 1986 roku Siwy razem z Ironem Miśkiem oraz gitarzystą Arturem Dymelem założył Thor, który zadebiutował już wiosną następnego roku podczas przeglądu zespołów rockowych w szczecińskim Domu Kultury Słowianin, który ku zdziwieniu i uciesze muzyków wygrał. A nagrodą było objęcie garażu tegoż klubu na salę prób. W tym czasie do zespołu dołączył wokalista Jarek Morda Połaski, występujący dotąd w formacjach Aldis, Generator i Belia. Zmieniła się też nazwa kapeli. Iron zaproponował, by rozszerzyć nazwę Thor o przedrostek Exec i tak powstał Executor. Jeszcze wiosną 1987 roku szczeciński kwintet zarejestrował w Domu Kultury Kontrasty debiutanckie rehearsal demo, zawierające 7 utworów plus intro, w tym aż 3 instrumentale, z których Psychedelic pochodził jeszcze z czasów Von Fallusa. Kaseta była bez okładki i choć przygotowywana w pośpiechu, zagwarantowała grupie debiutancki występ na Festiwalu Muzyk Rockowych w Jarocinie. Żeby tego było mało, po festiwalowym występie Executor otrzymał propozycję koncertu za oceanem, w amerykańskim polonijnym Chicago. Niestety, poza mordą, wszyscy młodzieńcy czekali na powołanie do wojska, więc nie mieli żadnych szans na wyjazd. Ich zgłoszenie na festiwal Metalmania 88 również pozostało bez echa. Mimo tych przykrości, wiosną 1988 roku Executor zarejestrował 8-utworowy materiał demo Czas Sumienia w studiu Akademickiego Radia Pomorze, którego realizatorem był oczywiście Artur Bursakowski.

Latem 1988 roku szczeciński kwintet wystąpił na Fraszkampie, a potem w Jarocinie, zdobywając tam trzecie miejsce, walcząc z Dragonem, Hammerem, Wilczym Pająkiem, Turbo i Stosem. Jednak żaden z ich utworów nie trafił na trzypłytową składankę Jarocin 88, wydaną rok później przez Polskie Nagrania. Ale po koncercie przed zespołem stanął Tomasz Dziubiński z cyrografem. Jednak muzycy wyczuli to pismo nosami i nie podpisali. Do dzisiaj fani Exequifera zastanawiają się, czy to dobrze, czy źle. Jednak wtedy muzycy czuli się wyróżnieni i pewni swojej wartości, co potwierdzili na imprezie Drama 88, gdzie publiczność wymusiła na organizatorach dodatkowy występ dla nich. Na przełomie 1988 i 89 roku Exequifer trafił do szczecińskiej telewizji, gdzie zarejestrował 3 utwory oraz teledysk do nagrania Czas Sumienia. A w podsumowaniu roku pismo Fresh Em All uplasowało zespół na 1. miejscu w kategorii Nadzieja Roku, a na 5. w kategorii Grupa Roku. Kolejnym sukcesem, tym razem w roku 1989, był występ Exequifera na Metalmanii. Obok szwajcarskiego Coronera, szczecinianie zagrali w towarzystwie Turbo, Hammera, Astarotha i Alastora, co dało im miejsce na składance Metalmania 89. Wszystkie zespoły poza Exequiferem i Open Fire były na tej płycie menedżerowane przez Metal Mind, który znalazł się również w sekcji autor i kompozytor utworu. Organizacja była tak w pełni profesjonalna, że na backstage'u szczecinian znalazł się błąd w nazwie Exequifer, która została napisana po polsku. Na koniec zwracam Waszą uwagę na utwór Czas Sumienia, który według mnie był w dużej części pierwowzorem dla utworu Vicious Circle Vadera. Do usłyszenia!

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Do opowieści o losach formacji Exekutor wrócimy w kolejnym Made in Poland, zapewne. Znaczy w czerwcowym Made in Poland. A kiedy to będzie, no to tego wam jeszcze nie powiem, bo jeszcze programu na czerwiec nie rozpisywałem. Dobrze, moi drodzy, w międzyczasie wrzuciłem całkiem sporo informacji koncertowych. Nadchodzący tydzień będzie bardzo bogaty pod tym względem. M72 World Tour, czyli Metallica, Gojira, No Clues 19 maja w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Antyradio, specjalna celebracja tegoż wydarzenia na naszej antenie, także zapraszam na popołudnie, na wtorkowe popołudnie i wieczór do słuchania. Backstab, Smurod i Lepra 20 maja w Warszawie na Skłocie Syrena. Heavy Blood and Die i Lorker W 20 maja w klubie Voodoo w Warszawie na scenie numer 1, czyli Stage 1. Gluttony, Morad i Kajos 21 maja w Warszawie w Potoku. Furia gra kino. Jeden koncert za nami, a w nadchodzącym tygodniu 21 maja Warszawa Palladium, 22 maja Gdańsk Teatr Szekspirowski, 23 maja Łódź Monopolis i 24 maja Kraków Studio, koncert imersyjny, ten, na który dzisiaj o przepustki, na które dzisiaj walczycie. Before the Birth of Light Tour, czyli trasa naszych ubiegłotygodniowych gości w formacji Sacriversum. Tym razem dwa koncerty w towarzystwie Corruption i BOCC. 22 maja w Toruniu w Dwóch Światach i 23 maja w Białymstoku w podlaskiej Adamczysze. Riders of Doom, czwarta edycja tejże imprezy, i tutaj mamy fiński Lord Vicar, mamy Hydrę, mamy Metalusa, mamy włoskie Warco, krajowe Devil in the Name. To wszystko w Warszawie 23 maja w klubie Voodoo. Polecam, zapraszam. Tech Death Cardio, Specious, Vitor, Charnel i Void Spectrum 23 maja w Warszawie w Mechaniku. No, trudne wybory będą przed warszawiakami, bo to jeszcze Scumbags, Czarnobyl Zdrój, Masturbacja i Deformacja Dźwięku 23 maja na Skłocie Przychodnia w Warszawie. 23 maja jeszcze tyle, że w Poznaniu Siła Gniewu, trzecia edycja, Damnation, Towards Hellfire i Moloch Letalis w klubie pod Minogą. Dot Street z Lamp of Murmur chyba bardzo nas polubili, bo całkiem niedawno grali. Tym razem koncerty 23 maja w Gdańsku w klubie Drizzly Grizzly i 24 maja w Poznaniu w Dwóch Progach. A my, moi drodzy, sięgamy sobie po trzeci album formacji, poznańskiej formacji Beyond the Event Horizon. Jest to zespół, który gra coś na przecięciu ambientu, post-rocka, prog-rocka. Dotychczas byli zespołem instrumentalnym, natomiast Kontakt, ich trzeci krążek, który pojawił się wiosną tego roku, to jest pierwsza płyta z wokalistką. Do zespołu dołączyła Joanna Malicka. No i właśnie po raz pierwszy Beyond the Event Horizon w wersji instrumentalno-wokalnej. Przed nami Mind oraz Echo of Loot, a Loot, że tak powiem, rozwija się do Lingering Omnidimensional Oracle Transmission.

To była formacja Beyond the Event Horizon z swojego najnowszego trzeciego albumu Konflikt, pierwszego albumu z wokalistką. A jakby wam, moi drodzy, mało było takich właśnie dźwiękowych dziwadeł, to za momencik kolejne, albowiem oto przed nami singiel zatytułowany A Code of Equivocation, który zapowiada drugi album projektu Jasmeno. Ten krążek Assemblage of Cinematic Idioms ukaże się 11 września tegoż roku. Ukaże się nakładem wytwórni Tangled Records. Jest to projekt, za którym stoi Sławomir Nietupski, który jest odpowiedzialny za syntezatory, fortepian i elementy programowalne. Sławek to postać od lat siedząca tutaj w krajowym podziemiu. Był też edytorem magazynu muzycznego, który ukazywał się naście lat temu. Do współpracy nad tym nowym materiałem Sławek zaprosił Michała Grala, który jest odpowiedzialny za partię gitar rytmicznych solowych. Michał to jest lider formacji Unblessed Divine. Partię gitary basowej to robota Artura Olkowicza, muzyka Art of Illusion i Mechanism. Główne wokale są autorstwa amerykańskiego artysty Briana Gawaskiego, ale na płycie mamy też kilku gości, bo w jednym z utworów śpiewa Bartłomiej Krysiuk z Patriarcha. Poza tym usłyszymy tutaj na tym krążku Marka Grewę, niegdyś Morgow Insidious Disease. Będzie Snorre Ruch, Thorns Satyricon, będzie Józef Parwes z Dotheimsgard. Mix i mastering to robota Jakuba Mańkowskiego, który pracował z Behemothem, Me and That Man i Jordanem Rudesem. No to posłuchajmy, jak brzmi Jasmeno po 4 latach milczenia.

Code of Equivocation, formacja Projekt Jasmeno. Drugi singiel zapowiadający nową płytę zaprezentuję wam w lipcu. Dobrze, moi drodzy, no to teraz przed nami Atavia. To początkowo był solowy projekt Michaliny Maj-Rutkowskiej, wokalistki formacji Datura. No i Maja na samym początku sobie tak muzycznie działała w klimatach ambient, dark folk i psychodelia. Z czasem zaczęło to ewoluować w kierunku postpunka i rocka. Te kompozycje stawały się bardziej piosenkowe, natomiast kiedy do Mai dołączyli Tomek Wazia na perkusji i Szymon Stadniczenko, gitarzysta formacji The Fying, no to powstało Power Trio i to Power Trio zadebiutuje 11 czerwca albumem To The Old Ones. Samo słowo Atavia zostało zaczerpnięte z terminu atawistyczna nostalgia. Phila Hajna to jest autor książek o magii chaosu. Tak w skrócie, ten termin oznacza tęsknotę za pierwotnymi siłami drzemiącymi w człowieku, który utracił je w procesie ewolucji. No i według Phila Hajna człowiek jest w stanie przywołać owe siły, obcując ze zwierzętami, czyli swoimi odległymi przodkami. O, właśnie tak. Dobrze, moi drodzy, no to posłuchajmy. Of the Longest Night to był pierwszy singiel i właśnie tytułowy To The Old Ones. Przed nami Atavia, czyli Maja z Datury plus Tomek Wazia i Szymon Stadniczenko.

Jurkiewicza. No i na początku tego roku pojawia się płyta zatytułowana In Lumine Lunae. To jest materiał wydany w styczniu, niezależnie przez tutaj Krystiana, a w kwietniu pojawia się akustyczna wersja tegoż materiału, to znaczy wybrane zostały 4 kompozycje z tych, które się znalazły na In Lumine Lunae. To się nazywa In Lumine Lunae Acoustic Sessions. No i tutaj Krystian postanowił wyrazić coś, czego nie da się wyrazić słowami. Próbuję uchwycić stany, w jaki żyje człowiek, metodą nadawania kształtu temu, co nieuchwytne, a jednocześnie głęboko realne. No i tutaj mamy te kompozycje odarte ze wszystkich ozdobników. Mamy tutaj konstrukcję i tak zwany emocjonalny rdzeń. To jest ta sama historia, ale opowiedziana najbliżej, jak napisał tutaj w materiale, znaczy w notatce dołączonej do materiału. Ta wersja jest lustrzanym odbiciem albumu, bardziej skupionym, bardziej bezpośrednim, momentami wręcz intymnym. To ta sama historia opowiedziana nieco innym językiem. No to posłuchajmy. Najpierw będzie In Lumine Lunae, ten utwór tytułowy, a potem Smaragdus Somnium. Przed nami Vajamer.

Vajamer z epki, która nosi tytuł In Lumine Luminae Acoustic Sessions. Moi drodzy, no to teraz będzie nieco żywiej. Ukazał się właśnie drugi album krakowskiej formacji Lyre. W lipcu Lyre za gości w rzeźni. Na czele tejże formacji stoi wokalistka i lirystka, chyba tak to się mówi, Michalina Malisz-Martuś. Michalina znana jest ze współpracy ze szwajcarską formacją Elevate, z którą grała trasy po Europie i Stanach. Zresztą Lyre też też udało im się trasy, też udało im się pojeździć i po Europie, i po Stanach. Nowy album nosi tytuł Nothing is Promised. Swoją premierę miał na początku maja, chyba to był ubiegły tydzień, przepraszam. O, dokładnie tak, to był ubiegły tydzień. W lipcu tutaj zawitają do nas, a my dzisiaj posłuchamy sobie singla Ephemeral.

No dobra, moi drodzy, żebyście dotrwali jeszcze te 40 minut do godziny drugiej, to pora na mocniejszy akcent. Zostajemy w Krakowie, zostajemy pod Wawelem. Przed nami jednoosobowa horda Ageless Gateway, która w ubiegłym miesiącu zadebiutowała w barwach wytwórni Gods of War Productions albumem zatytułowanym Corruptor of Stars. No i przed nami utwór zatytułowany Visions of Parasitic Consciousness.

To było Ageless Gateway. Moi drodzy, teraz taka informacja dla tych, którzy dopytują się o wejściówki, o karnety na Mystic Festival. Otóż dziś, w poniedziałek, rusza na antenie Antyradia tydzień z Mystic Festivalem i przez cały tydzień będą w różnych pasmach do zdobycia właśnie festiwalowe karnety oraz zestawy festiwalowych gadżetów, także polecam uważne słuchanie już właściwie od samego rana. No i z racji tego, że te karnety są warte, więc będą to konkursy kreatywne i taki też konkurs kreatywny pojawi się w rzeźni. Ja go zapewne ogłoszę w ciągu tygodnia. Najpierw pojawi się na fanpage'u i tak się zastanawiam, bo jak w ubiegłym roku chyba było, czym kazałem wam wymyślić alternatywną lokalizację dla festiwalu, to okazało się, że w przyszłym roku Mystic Festival się przeprowadza w tym roku po raz ostatni w stoczni gości, także za niedługo poznamy nową lokalizację imprezy i przyszłoroczna edycja już właśnie w nowym miejscu, więc tak się zastanawiam, co tu teraz wam wymyślić, żeby nie być, że tak powiem, żeby nie antycypować pewnych zmian. Także konkurs się od poniedziałku od dzisiaj na antenie Antyradia, no i będzie też konkurs w rzeźni, będą do zdobycia karnety i zestawy festiwalowych gadżetów. No dobrze, moi drodzy. No to teraz przechodzimy do Afterlife. To jest drugi album formacji Hypnozaur. Album, który ukaże się 26 maja. Zespół swoją twórczość określał mianem Jurassic Punk. No teraz na tym drugim wydawnictwie ta formuła ma się nieco bardziej rozwinąć i posłuchajmy, czy to jest zgodnie z zapowiedziami, czy tak będzie. Drugi singiel, który zapowiada tenże album Afterlife, nosi tytuł Life Flower, czyli Kwiatuszek Kłamczuszek.

No, to jakby nabrały ciała te kompozycje, zdecydowanie się wydłużyły, bo tu ponad 4 minuty. Kwiatuszek Kłamczuszek, Life Flower, Hypnozaur z albumu Afterlife, który swoją premierę będzie miał 26 maja. No to teraz jedziemy do Poznania. Przed nami metalcore'owe ENI i Incantation of Regret.

To było poznańskie Jena i teraz jedziemy do Susza, czyli jedziemy na Warmię i przed nami Matzlinger. To jest formacja, można powiedzieć, rodzinna, bo powstała z inicjatywy braci Sacharczuk, Cezarego, który jest gitarzystą i wokalistą, oraz Jakuba, który jest perkusistą. Skład uzupełniają Michał Kwaśniak, gitara, i Łukasz Kleszczyński, bas. No i przed nami najnowszy singiel zespołu zatytułowany In Vain.

To był Matt Stringer w utworze In Vain, a my przechodzimy do ubiegłotygodniowej premiery, do debiutu formacji Black Widow, albumu Black Widow, wydanego w mikroskopijnym nakładzie na CD, bo tylko 50 egzemplarzy, przez Interstellar Smoke Records. Ja jeden utwór wam zagrałem z tegoż właśnie krążka. Dzisiaj pora na dwa kolejne, Is She i Devil's Tongue. Black Widow.

A dzisiejsze drugie majowe wydanie Made in Poland kończymy z zapowiedzią naszych przyszłotygodniowych gości. Formacja Only Sons z albumu Through the Night Again, utwór Blind Man. Słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć!